Noc jeszcze długa, przeczucia mam złe. W ciemności ktoś wlepie wzrok.

Boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy.

choć w dolinie stoję, serce rozgorzało jak płomień.

Moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie taki jeden ze wspaniałych dni w tym tygodniu. To był chyba poniedziałek albo wtorek, w którym to nasz kalendarz zadał nam pytanie. Mm-hmm. Czy

0: szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
1: Mówił dyrektor ZOO w Poznaniu Piotr Przyłucki. Pawilon zbudowano z kontenerów, co daje elastyczność w kwestii przyszłej rozbudowy czy zmiany lokalizacji centrum. Pierwsze zajęcia odbędą się już w październiku. Poznań na drugim miejscu w rankingu zdrowych miast. Stolicę Wielkopolski wyprzedziła tylko Warszawa. Ta pierwsza zdobyła 65 oczek, a druga 68. W zestawieniu punktowano takie obszary jak mieszkalnictwo, środowisko czy usługi społeczne. Poznań zdobył wyróżnienie w kategorii zdrowie za liczne akcje prozdrowotne, a także na obszarze ludność i pokolenia. Miasto nad Wartą jest jedną z najmłodszych aglomeracji w kraju. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy dzisiaj po raz pierwszy kurę na antenę.

0: Piątek do weekendu zostało 0 dni. To tak, właśnie ogłaszamy. 18 dzień września. Stanisław, Irena, Zofia, Stefania, Józef obchodzą swoje imieniny, więc najlepszego życzymy.
1: Dodatkowo do tego wszystkiego jeszcze Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Arianna, Baltazar, Metody i Kastiel. O nich zapomniałeś.
0: A, bo to takie wyjątkowe, to właśnie tobie chciałem zostawić.
1: Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, moi drodzy, mamy to. Jeżeli zastanawiacie się, ile w Polsce jest garaży, to nie mamy pojęcia, bo nawet Główny Urząd Statystyczny tego nie wie.
2: Ja myślę, że więcej niż Polaków. Tak bym strzelał.
1: To może tak być, aczkolwiek brama garażowa w tych czasach to niełatwa rzecz, żeby dostać.
0: A to prawda, miejsca coraz mniej. Dziś jest dzień dzisiejszy, tak bym powiedział o tej bramie garażowej, że to w końcu dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Geologa, również Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika.
1: To wszystko w kalendarzu, moi drodzy. A my już za chwilę zaglądamy do tego, co w

0: Moi drodzy, dzisiaj na pierwszej stronie bardzo ciekawy tytuł. Wokulski kontra Kuroń, bo przewodnik kulturalny się znalazł w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tak, o premierach kinowych, na które czekamy tej jesieni. Również przewodnik po festiwalach, koncertach, premierach teatralnych i wystawach. To wszystko na stronie 14 oraz na stronie 19. Jeżeli zastanawiacie się, o co chodzi z Wokulskim i Kuroniem, no to to wszystko rozchodzi się o lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego i o film pod tytułem Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. Ale to tylko dwa filmy, które wymieniłem w tym zestawieniu. Znalazło się tu zdecydowanie więcej, bo aż 15 z opisami, no i z poleceniami. To strona 14 i strona 15 w rozwinięciu do strony 19. Z tematów mniej kulturalnych na stronie pierwszej przeczytamy o rosyjskich opozycjonistach w Parlamencie Europejskim. No i o tym, że lider Konfederacji Korony Polskiej wykorzystał kruczek prawny i zakłócił wystąpienie Rosjan, którzy w Brukseli mieli opowiedzieć o manipulacjach Kremla przy nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej. Posiedzenie międzyparlamentarnej delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw współpracy między Unią Europejską a Rosją miało odbyć się 10 dnia września. Jego tematem był sposób, w jaki Kreml wykorzystuje wybory do stworzenia pozorów legitymizacji reżimu Władimira Putina. No, wyborcza dotarła do szczegółów i dzięki opozycjonistom rosyjskim, którzy przyjechali do Brukseli właśnie. Mieliśmy rozmawiać z europosłami o sytuacji w Rosji, o nastrojach społecznych, tak zwanych wyborach do Dumy Państwowej, o zbrodniczej polityce Kremla i represjach, tak wyjaśnia w rozmowie Dmitrij Gudkow, jeden z uczestników spotkania, o wybuczonych Rosjanach, no i o całej tej sytuacji związanej z Braunem na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu Wyborczej. Przeczytacie w temacie dnia o konflikcie na Bliskim Wschodzie, to strona 4 oraz strona 5. Żyjemy w wielkim więzieniu. Miasteczko przy granicy z Izraelem funkcjonuje na warunkach wyznaczonych przez wojnę. Brakuje usług, szpitala i pomocy psychologicznej. To korespondencja z Libanu od Nicole Czaplińskiej na stronie 4 oraz na stronie 5. To w Gazecie Wyborczej.
1: Gazeta Rzeczpospolita pisze o modzie na intercyzy. Polacy ustanowili w ubiegłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw, tylko 133 tysiące i najwięcej umów majątkowych. Choć dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków jest często przyczyną podpisywania intercyz, to na ten krok decyduje się coraz częściej decydują się ci, którzy dopiero zaczynają zarabiać. Eksperci zaznaczają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa też pułapką, zwłaszcza jeśli ktoś myśli, że pozwoli ona uciec przed długami. To na stronie 13. Jeszcze o Przemyśle. Inny artykuł. Z kolei roboty nieśmiało wchodzą do fabryk. W zeszłym roku wzrost, jeśli chodzi o właśnie roboty przemysłowe w firmach, w polskich firmach, to wzrost dokładnie o 2%. No i to nic w porównaniu do Europy, do Zachodu dokładniej, bo tam to wygląda o 15%. Ten wzrost właśnie był w ubiegłym roku. To na stronie 19. Więcej o robotach właśnie w polskich fabrykach możecie przeczytać. Jeszcze o Nord Streamie jest. Kolejne ważne wybory w Niemczech. Tym razem główny temat to ponownie włączenie rurociągu z rosyjskim gazem. Domaga się tylko tego nie tylko skrajnie prawicowa AfD. To na 8 stronie. A tematem dnia rewolucja grzewcza PSL-u. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Z węgla przejdą głównie na gaz. Nasze źródła Rzeczpospolitej twierdzą, że ludowcy lokują inwestycje według klucza wyborczego. 231 miliardów złotych. Tyle może wynieść koszt transformacji polskiego sektora ciepłowniczego do 2040 roku.
0: Zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj jak zawsze w piątek, moi drodzy, magazyn na weekend. No i artykuły na przykład o tym, że Rosja nie ma dzisiaj wystarczających sił, by zbrojnie podporządkować sobie któryś z państw zachodnich. Ale nie powinniśmy lekceważyć jej agresywnych zamiarów. O tym przeczytamy w analizie na stronie 3 w tekście Witolda Sokały, to w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dodatkowo o gospodarce słów kilka. No i o tym, że Zachód łata dziury kolejnymi obostrzeniami, a Kreml wymyśla kolejne sztuczki, żeby obejść sankcje. Kto jest bardziej w tej grze skuteczny? Przeczytamy na stronie 5 w tekście Sebastiana Stodołaka, to Dziennik Gazeta Prawna.
1: W Głosie Wielkopolskim czytamy na okładce o autach retro, które są coraz bardziej pożądane i też taki pan właśnie z takimi starszymi autami nas wita. Inne artykuły to boisk Śląska, które jednak otwarte dla mieszkańców Strzeszyna będą, miały być zajęte przez kluby, ale po interwencji pojawił się nowy harmonogram. Mieszkańcy zyskali sporo godzin na sport po południu. To na stronie 4, a na 5 stronie recepta z apteki. No, farmaceuta może odmówić jej wystawienia. Recepta farmaceutyczna może uratować ciągłość leczenia, ale aptekarz nie musi jej wystawiać. Każdy przypadek ocenia indywidualnie. To głos Wielkopolski.
0: Zaglądamy jeszcze do prasy lokalnej od Gazety Wyborczej, bo na sam koniec tygodnia oczywiście tygodnik Poznań spada na nasze stoły, moi drodzy. Na stronie 1 poczytamy sobie o miejskich spółkach, no i o zarobkowym Eldorado. Mikołaj Woźniak pisze, że komisja rewizyjna kończy kontrolę wynagrodzeń w miejskich spółkach. W protokole końcowym przewodniczący chce uznać wysokie pensje za niegospodarność. Płacenie wynagrodzeń o 50, a nawet ponad 100% wyższych niż w podobnych spółkach w innych miastach metropolitalnych, wprawdzie zgodnych z obowiązującą od roku 2016 ustawą, komisja uznaje za niegospodarność. Czytamy w projekcie protokołu końcowego kontroli wynagrodzeń w poznańskich spółkach o tym, że wynagrodzenia mają pójść w dół, ponieważ jak usłyszeliśmy w roku 2004, jak usłyszała cała Polska w roku 2004, w zestawieniu najlepiej zarabiających prezesów spółek miejskich, pierwsza dwudziestka najlepiej wynagradzanych członków zarządów była właśnie z Poznania. O tym, że prezydent ma ciąć te koszty i ma ciąć te wynagrodzenia, ale nie wynagrodzenia stałe, tylko wynagrodzenia zmienne, czyli na przykład premie. Również na stronie numer 1 informacje znajdziemy o zarobkowym Eldorado w tygodniku Poznań.

0: wyrobił Michał Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie znajduje się wejście do piekła i za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji. Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.00.
2: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.

0: wskazują 12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 13, wtedy termometry pokażą 20 słupków. Teraz zaglądamy na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Śródka, Rataje i Kaponiera. Oprócz tego kotuje się na Niesachowskiej w stronę Świętego Wawrzyńca, na Lechickiej do Połapskiej i do Murawy. Oprócz tego też gęsto na skrzyżowaniu Gdyńskiej z Bałtycką. Najbliższy weekend linie numer 9 i 11 zmieniają swoje trasy. Dziewiątka będzie linią wahadłową po obu torach od osiedla Winiary do Wielkopolskiej. Z kolei linia numer 11 zostaje skierowana do pętli osiedla Sobieskiego, a linia numer 19 przejmuje trasę, starą trasę linii numer 9. To wszystko w związku z budową dojazdu do osiedla powstającego w rejonie ulicy Trójpole. Oprócz tego też wzmocnienie transportu publicznego na mecz Lecha, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 20.15. Wszystkie linie kursujące w rejon stadionu Przybułgarskiej będą kursować częściej.
1: Aferanek.

0: Żołnierzy dowodzonych przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego rozbiły obóz obronny, szykując się do starcia z ścigającą ich 40-tysięczną armią turecko-tatarską.
1: Zaglądam do roku 1351. Wtedy to księstwo płockie zostało przyłączone przez króla Kazimierza III Wielkiego do Polski. Mamy jakieś przyłączenie, ale nie mamy żadnego upgrade'u z tego, co widzę, jeżeli chodzi o miasta. No chyba żadne miejsce miejscowość albo wioska nie uzyskała dzisiaj praw miejskich, niestety.
0: Niestety, taka właśnie wiadomość smutna, chociaż pocieszyć się jeszcze jedną datą. 1958 rok. W Warszawie rozpoczął się pierwszy festiwal jazz Jamborgi, jeśli to dobrze czytam.
1: Mm-hmm.
0: Jamborgi właśnie.
1: Jamboree,
0: o właśnie, lepiej w ten sposób, pod nazwą Jazz 58.
1: Jazz 58.
0: No to tak właśnie, no ale polsko chciałem troszkę.
1: No, bardzo ładnie, no bo to w Warszawie. W roku 14 Tyberiusz został cesarzem rzymskim 18 dnia września.
0: No, pamiętna data.
1: Pamiętam data.
0: To jak dziś.
1: Tak, jakby to było wczoraj. A w kalendarium muzycznym, moi drodzy, zaglądamy do roku 51, no bo wtedy...

Ech, Poznań, jakie spożywanie loda albo batonika. To są najważniejsze informacje. I my do tych najważniejszych informacji za chwilę sobie zajrzymy. Tylko jeszcze na listę honorowych nowości chwilkę przed.

0: z Vicario, który także dołączył do starej damy na zasadzie wypożyczenia, tylko że on z angielskiego Tottenhamu. No i miejmy nadzieję, że Grabara swoje miejsce również właśnie w Serie A wywalczy. Polak ogólnie może mieć powody do zadowolenia, nie tylko zachował czyste konto, ale również zapisał na swoim koncie asystę przy otwierającym wynik trafieniu Gonzaleza z 9 minuty. Jeśli chodzi, wracamy do Polski, dziś o 18:00 Warta Poznań rozegra spotkanie z Puszczą Niepołomice, a kolejne spotkanie Kolejorza to mecz z Radomiakiem w niedzielę o 20:15.
1: Moi drodzy, jeszcze ja tylko zajrzę szybko do Ligi Europy i tak przypomnę, że kolejne spotkanie w Lidze Europy Kolejorza to Bayern Leverkusen już 15 dnia października, tak żebyśmy już się szykowali
0: tak,
1: do tego, co przed nami dopiero. Moi drodzy, z piłki nożnej wychodzimy?
0: Wychodzimy.
1: I idziemy do świata tenisa, ponieważ mogliśmy oglądać Abierto de Guadalajara. To turniej WTA rangi 500, no i w tym turnieju mogliśmy oglądać naszą reprezentantkę. Niestety mogliśmy, to jest dobre słowo, bo Magdalena Fręch przegrywa w meczu ćwierćfinałowym z Iwą Jowicz ze Stanów Zjednoczonych. To 2-6 i 1-6. No niestety, po raz kolejny z 18-latką Magdalena Fręch przegrywa, no i nie zobaczymy jej w kolejnych spotkaniach. Na mecze inne, które mogliśmy wczoraj zobaczyć, to na przykład mecz ćwierćfinałowy Bejlek kontra Buzka, to Buzka wygrywa 6-0 i 6-4, a kolejny mecz to Kostiuk i Townsend, ten oddany walkowerem na konto Ukrainki. Dzisiaj mecze ćwierćfinałowe nocne kolejne się odbyły, to Stearns i Stevens 7-6 i 6-4 na konto tej pierwszej, no i przegrana Kostiuk z Samsonową, to 6-4, 2-6 i 5-7. Półfinały rozpoczną się, moi drodzy, w niedzielę. Tam Buksa i Iwajowicz, to jeden półfinał. No a drugi półfinał to Samsonowa i Stearns. Tak to będzie wyglądało.
0: Jeśli chodzi o żużel, to Skorpiony w tę niedzielę zagrają rewanż z Polonią Bydgoszcz. Właśnie w Bydgoszczy mecz na Golęcinie w zeszłą niedzielę zakończył się remisem 45-45. No i rewanżowy mecz finałowy odbędzie się o godzinie 14:45. Czekamy, czy Skorpiony w takim razie awansują dalej, czy jednak będzie to chyba nadal niepokonana Polonia Bydgoszcz, z tego co mi się wydaje.
1: My już się doczekaliśmy a propos awansu polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej, moi drodzy, no bo z fazy grupowej przenosimy się do fazy finałowej, 1/8 finału przed nami, ale zanim ta 1/8 finału, no to spojrzymy sobie jeszcze na to, co działo się wczoraj. Ostatnie spotkania fazy grupowej to Słowacja i Grecja. Grecy wygrywają, Finlandia kontra Estonia to na konto Estonii 3-2, Belgia, Serbia to 3-0, no i Włochy, Słowenia to 3-2. Patrząc na tabelę i patrząc na naszą grupę, jedyne dwa zespoły, które nie weszły do fazy finałowej, to Macedonia i Izrael. Polska wchodzi dalej na miejscu numer 1, za nami była Ukraina, Bułgaria i Portugalia. No a kolejny mecz naszej reprezentacji to już jutro po godzinie 15:00 Polska-Łotwa. Tego samego dnia po godzinie 18:00 Niemcy i Bułgaria, to w Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn.
0: No i to wszystko, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń sportowych. Kontrowersji chyba nie było w końcu.
1: Ale my jakieś znajdziemy, my o jakieś opowiemy, przygotujemy się, moi drodzy. Jeżeli będzie taka chęć, to tak również.

0: Najlepszy z wielu pobudek.
1: Najlepszy, no bo kura budzi, to godzina 8. Zapraszamy.

0: 18 dzień września w kalendarzu. Mamy to piątek, moi drodzy, do weekendu. Uwaga, uwaga, uwaga. Proszę, werbel.
1: To nie werbel, czekaj, no, coś mi się rezerwowało.
0: Jak to był?
1: No zrób werbel, pokaż.
0: Nie mogę, bo ja i biegnę z informacją. 0 dni zostało, już sobie podarujmy z tym werblem. Więc można odpoczywać.
1: Stanisław, Irena obchodzą imieniny również Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna, Baltazar, Metody i Kastiel. Najlepszego życzymy. Nietypowe święta to...
0: Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, Dzień Pierwszej Miłości, Światowy Dzień Kierownika i najważniejsze... To na pierwszym miejscu, to wyróżnione, to pogrubione, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
1: Ajajaj, te bramy
0: doczekaliśmy
1: garażowe.
0: Się w końcu. Doczekaliśmy się w końcu. Zastanawiam się jeszcze jedna dodatkowa rzecz. Czy jak mamy święto Międzynarodowej Bramy Garażowej, to istnieje też święto hali garażowej?
1: Albo bramy po prostu. Takiej zwykłej, nie garażowej.
0: Nie, możemy odchodzić od garaży.
1: Aha, dobrze.
0: Bo my w temacie garażowym jesteśmy.
1: Dobra, sorry.
0: Dzień zespołu garażowego. Dzień garażu samego w sobie. Dzień garażu blaszanego. Dzień garażu...
1: Ale to często one się łączą, wiesz co? Myślę, że ta brama garażowa może spajać je ze sobą właśnie, tak jak spawacze spajają takie bramy garażowe.
0: Tak? Ja nie wiem, czy spawacze spawają bramy garażowe, no chyba, że jest jakaś do zaspawania, tak żeby się nigdy nie otworzyła.
1: W sumie to różne mogą być.
0: To już wtedy będzie ściana
1: blachy
0: garażowa.
1: Mogą dobra, nieważne. Ja wiem, że kiedy Irena z mrozem przybywa... Babie lato krótkie bywa.

0: Wyniki już znamy i przedstawimy je po rozmowie.
1: A teraz czas na kulturę i czas na Włochy.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Buongiorno. Przenieśmy się do malowniczych krajobrazów Toskanii. Do krainy wzgórz, cypresów, winorośli i renesansu. Mało kto wie, że ten fragment Włoch kryje też coś dla ciała i ducha. Naturalne wody termalne. Od wieków przyciągają spragnionych relaksu, zdrowia i odrobiny luksusu. Dymiące źródła ukryte wśród kajów oliwnych, kamienne baseny w środku lasu i eleganckie spa z widokiem na winnicę. Termalne oblicze Toskanii to prawdziwy sekret, który warto poznać. Już starożytni Rzymianie wiedzieli, co dobre. Chętnie korzystali z toskańskich źródeł termalnych, wierząc w ich leczniczą moc. Wody bogate w siarkę, wapń i inne minerały działały i wciąż działają dobroczynnie na skórę, stawy, drogi oddechowe i ogólne samopoczucie. Dziś wiele z tych miejsc przetrwało niemal w niezmienionej formie. Nadal można zanurzyć się w gorącej wodzie, słuchając śpiewu ptaków i obserwując parę unoszącą się nad taflą wody. Toskania oferuje zarówno dzikie, darmowe termy w otoczeniu przyrody, jak i luksusowe kompleksy spa. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od backpackera z ręcznikiem po parę szukającą romantycznego weekendu. Zacznijmy od bani San Filippo. To jedno z najbardziej surrealistycznych miejsc w Toskanii. W lesie nieopodal Monte Amiata potok termalny tworzy białe, wapienne kaskady i naturalne baseny. Najbardziej znana z nich to Balena Bianca, czyli biały wieloryb. Ogromna, mleczno-biała formacja skalna, z której spływa gorąca woda, tworząc naturalne wodospady. Wejście jest darmowe, a doświadczenie absolutnie magiczne. Szczególnie wcześnie rano lub późnym wieczorem, kiedy nie ma tłumów. Woda ma około 48 stopni i charakterystyczny siarkowy zapach. Kąpiel tu to nie tylko przyjemność, ale też terapia. Idąc dalej, znajdujemy najbardziej popularne termy Toskanii. Jeśli gdzieś w tym regionie czekacie kąpiel idealna, to najpewniej w Cascata del Mulino, w naturalnych kaskadach nieopodal miasteczka Saturna. Woda wypływa z ziemi w temperaturze około 37 stopni i płynie przez kamienne baseny, tworząc malownicze, niebiesko-białe tarasy. Jest darmowa, dostępna całą dobę i niezwykle popularna, więc warto przyjechać wcześnie rano lub w tygodniu. Tuż obok znajduje się też ekskluzywny resort, oferujący pełen pakiet luksusowych zabiegów. Kąpiele błotne, masaże, sauny i baseny termalne. To opcja dla tych, którzy chcą połączyć kontakt z naturą razem z wygodą. A teraz miejsce absolutnie unikalne. Miasteczko Bagno Vignoni. W samym centrum, zamiast klasycznego rynku, znajdziecie ogromny, prostokątny basen z gorącą wodą. Choć nie można się w nim kąpać, już sam widok jest niesamowity. Jeśli macie szczęście, zobaczycie parę unoszącą się z placu, usłyszycie dźwięk bulgoczącej wody, a to wszystko w otoczeniu renesansowych budynków. Za to kilka minut spacerem od placu znajdują się darmowe, dzikie kąpieliska, dostępne dla każdego. Termalne potoki spływają po skałach, tworząc przyjemne mini wodospady i naturalne nieski. To miejsce szczególnie urokliwe jesienią, gdy poranne mgły mieszają się z parą termalną. Jeśli szukacie miast termalnych bliżej głównych tras, pojedźcie koniecznie do Chianciano Terme. To jedno z największych i najbardziej znanych miast termalnych we Włoszech. Już w czasach Etrusków ceniono tu wody lecznicze. Dzisiaj znajdziemy tu nowoczesne spa, uzdrowiska, hotele, które oferują nie tylko kąpiele termalne, ale też terapie inhalacyjne, zabiegi dermatologiczne i programy wellness. Choć toskańskie źródła kuszą naturalnością i swobodą, warto przestrzegać tu kilku zasad. Przede wszystkim nie można używać kosmetyków, żadnych kremów, olejków przed wejściem do wody. To może zaszkodzić mikroflorze. Zabierz oczywiście ręcznik i wodę pitną, szczególnie w dzikich miejscach, bo nie znajdziecie tam żadnej infrastruktury. No i na koniec, szanowanie natury to podstawa. Nie zostawiaj śmieci, nie niszcz formacji skalnych i ogólnie zostaw teren takim, jakim go zostałeś. Wody termalne to piękne uzupełnienie klasycznej toskańskiej podróży. Po dniu zwiedzania Florencji, Sieny, Pizy czy Pięcy nic nie działa lepiej na zmęczone nogi i dusze niż kąpiel w gorącym śródle, najlepiej pod gołym niebem. Dodaj do tego kieliszek lokalnego wina z pobliskiej winnicy i talerz pecorino z Pięcy. Masz pełnię toskańskiego dolce far niente, słodkiego nic nie robienia. Toskanii możesz więc nie tylko nakarmić oczy sztuką czy pejzażami, ale zregenerować ciało i wyciszyć umysł. Bez nadęcia, niekoniecznie bez tłoku. To wszystko zależy od miejsca i czasu, które wybierzesz. Po prostu jak to we Włoszech. Naturalnie i z klasą. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia już za tydzień w Kulturowym Espresso.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy

0: Odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja.

0: tam sobą steruje, tak musi być zaprogramowany, czy ktoś nim steruje?
1: Nasz płatowiec jest półautonomiczny, start wykonuje autonomicznie, cała misja około 30 minut lotu jest wykonywana autonomicznie, podobnie przesył obrazu, tworzenie mapy, jedynie lądowanie wykonuje pilot. Inne, w różnych zespołach jest to różnie, ponieważ pilot może startować, następnie może przełączyć w tryb autonomiczny, tylko misja musi być wykonana autonomicznie, start i lądowanie w zależności od decyzji zespołu mogą być wykonywane autonomicznie lub poprzez pilota. Przyznawane są dodatkowe punkty za wykonanie części tych misji autonomicznie.
0: A powiedz proszę, czym jest lawn mower, jeśli to w ogóle dobrze czytam, i jak działa? Bo wiem, że taki system macie.
1: Tak, lawn mower to w zasadzie system, a sposób mapowania. Nazywa się go potocznie kosiarka, ponieważ przypomina trasę, po której porusza się kosiarka podczas koszenia trawy. Chodzi w tym o to, aby zmapować jak najszybciej, jak największą część terenu, przy okazji dbając o pokrycie, czyli nakładanie się na siebie poszczególnych obrazów, aby utworzyć spójną i wyrazistą mapę, oraz promienie zakrętu, ponieważ nasz samolot jest płatowcem, fixed wing, także musimy unikać zbyt ciasnych zakrętów, aby zapobiec przeciągnięciu. Wielowirnikowcy nie mają tego problemu, ponieważ mogą zatrzymać się w miejscu i sprawnie wykonać ostry zakręt. W przypadku naszego płatowca wykonujemy co czwartą linię, która przesyła nasz system mapowania, żeby właśnie zwiększyć ten promień zakrętu i zapobiec przeciągnięciom.
0: Czy coś was zaskoczyło na miejscu? Bo wiemy, że ta pogoda, mimo że trudna, to przewidywalna była. No ale nie wiem, może właśnie te naprawy podczas nocy były wyjątkowo trudne.
1: Naprawy przebiegły standardowo, ponieważ posiadamy dwa płatowce oraz mam zapasowy zestaw elektroniki. Stąd właśnie nie było dużego problemu z naprawą. Musieliśmy po prostu poczekać, aż odzyskamy nasz pierwotny płatowiec, aby móc zacząć przygotować do lotu kolejny. Co nas zaskoczyło? W zasadzie zaskoczyło nas to, wykonaliśmy już kilka lotów testowych. Jesteśmy tutaj już od prawie tygodnia i praktycznie każdego dnia lataliśmy na lokalnych lotniskach. Nie na lotnisku zawodów, ponieważ jest to strefa zamknięta i otwarta dopiero na teren zawodów. Lataliśmy właśnie w lotniskach oddalonych o kilkanaście, może 20 parę mil od tego lotniska. No i żadne problemy z GPS-em nie występowały mimo podobnej pogody, podobnych warunków, podobnego wiatru. Więc było to dla nas trochę zaskoczenie, ponieważ podobne misje wykonywaliśmy już wcześniej.
0: Dzisiaj kończycie zawody w Stanach, a czy jakieś następne przed wami?
1: Nasza ekipa już za niespełna dwa tygodnie uda się do Chin, do Sichuanu, aby tam rywalizować w zawodach CUADC 2026. Gdzie zmierzy się w podobnym scenariuszu, lecz będzie to dużo krótsza misja, stąd niektóre aspekty płatowca muszą zostać zmienione. Obszar mapowania będzie też inny, będzie wymagał ciaśniejszych zakrętów, stąd zostanie zmieniony profil skrzydła płatowca, aby mógł operować na niższych prędkościach bez przeciągnięcia. Także będą to zawody podobnie, autonomiczne, ale misja będzie zupełnie inna.
0: No to życzę wam powodzenia również tam, no i w Oklahomie również. Rozmawiałem właśnie o zawodach SUAS 2026 z przewodniczącym sekcji Aerodesign w Akademickim Klubie Lotniczym Politechniki Poznańskiej z Kacprem Zabojskim. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Baltazar Metody i Castiel obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy.
1: Dodatkowo z informacji najważniejszych, moi drodzy, 0 dni do weekendu nam zostało, więc jest się z czego cieszyć, a z informacji kolejnych to mamy Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, Dzień Pierwszej Miłości, Światowy Dzień Kierownika i uwaga, uwaga, uwaga, najważniejsze święto, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
0: Ach, te bramy garażowe, no po prostu spędzają mi sen z powiek.
1: A posiadasz bramę garażową?
0: W swojej miejscowości rodzinnej tak, nawet dwie bym powiedział.
1: Widziałem kiedyś w ogóle takie domy w swojej nierodzinnej miejscowości, ale blisko miejscowości rodzinnej mojej mamy, w której to domy były mniejsze od garaży.
0: Domy mniejsze od garaży, okej. Okay. No to nie wiem, o czym to świadczy w sumie.
1: Nie wiem,
0: to
1: może ktoś tira tam chowa.
0: A może być tak faktycznie. Albo busa. No właśnie. Takie też przecież
1: takiego można... potężnego. No cóż, jeżeli macie bramę garażową, moi drodzy, to moje gratulacje, osiągnęliście coś w życiu. Chyba tak to można
0: świętować. I dzisiaj można świętować, faktycznie. W takich garażach to pewnie nawet dwupiętrowe, w takich dużych autobusy można mieścić.
1: Nie wiem, czy wiesz, są garaże na samoloty.
0: No, na wszystko może
1: to się
0: być
1: hangar garaż nazywa wtedy.
0: A, no właśnie.
1: Kiedy Irena z brozem przybywa, babie lato krótkie bywa. To przysłowie na dzisiaj, moi drodzy, i z tym przysłowiem was zostawiamy, ponieważ już za chwilę porozmawiamy sobie o Off Opera Festival z Zuzanną Głowacką. Jest o czym rozmawiać, no bo wspaniałe spotkanie artystyczne to rzecz jedna, wspaniałe projekty to rzecz druga.

0: rzeczywiście powstał. Wielkie gratulacje, bo chyba nie było nam dane rozmawiać.
1: Dziękuję.
0: Od czasu wydawnictwa. Kilka lat już minęło, ale gratulacje nadal się należą. No i tak, z tych tematów, które były, przechodzimy do tematów zupełnie nowych i zupełnie innych, bo w tym roku tematem prowadzącym OFOPerę są telefony.
1: Teraz ja.
0: Teraz ty.
1: tak, czekałam po prostu na jakieś pytanie jeszcze, ale jasne, mogę...
0: No to nie zawsze jest tak oczywiście.
1: No jasne, powiem od siebie w takim razie, że wybieram zawsze temat OFOPery w taki sposób, żeby on dotykał codzienności. Mhm. Żeby to był temat, który dotyczy nas wszystkich, że każda osoba ma z nim coś wspólnego i w związku z tym może się na ten temat wypowiedzieć. I wokół telefonu, a w zasadzie takiego napięcia pomiędzy światem offline i online, zbudowałam cały program tegorocznego festiwalu. I będzie on się skupiał trochę na zabawie, dlatego że pojawia się tam dużo takich momentów, wydarzeń, w których możemy odpiąć sobie ten jeden guziczek w spodniach, trochę się pośmiać, bo będzie i pub quiz dotyczący emotikon i będą mistrzostwa w legendarnego Snake'a na Nokii 3310, ale z drugiej strony będziemy dużo o tych telefonach gadać. W tym roku w ogóle obchodzimy 150-lecie pierwszej rozmowy telefonicznej. No i ta rocznica trochę skłoniła mnie do tego, żeby wokół telefonu poszukać. Będziemy zastanawiali się nad tym, czy jesteśmy uzależnieni od telefonu. No ale to by było takie zbyt jednoznaczne, żeby ocenić ten telefon jako wynalazek zły i że już on po prostu ma negatywny wpływ na naszą cywilizację i tak dalej. To jest taki typ myślenia, który nie do końca jest mi bliski. Bardziej chodzi mi o to, żeby pokazywać i wady, i zalety. Dlatego sięgniemy do różnych historii telefonicznych. Będzie bardzo sentymentalnie. Tak myślę. Zanurzymy się trochę właśnie w klimacie lat 90., bo ja sama w momencie, kiedy myślę o swoim pierwszym telefonie, no to myślę o tej sytuacji, kiedy go sobie kupiłam za pierwsze własne zarobione pieniądze i pisałam z niego pierwsze SMS-y. No to jest takie czułe wspomnienie w mojej głowie, więc chciałabym, żeby publiczność naszą ofoperową też skłonić do takiego czułego powspominania, jak to było i co dobrego ten telefon dla nas zrobił, no bo jednak musimy pamiętać o tym, że on ułatwia kontakt na odległość, że on jednak został stworzony do tego, żeby pogłębiać relacje i do tego nadal służy, tylko po prostu trzeba mu się przyjrzeć i właśnie zobaczyć cały wachlarz tego, co ten wynalazek nam daje.
0: Tak, spoglądając na OFOPerę przez kilka lat, albo więcej niż kilka lat jej trwania, za każdym razem dziwię się, aczkolwiek nie wiem, czy powinienem się nadal dziwić, że OFOPera potrafi tak opowiadać historię. Powiedziałaś właśnie o tym opowiadaniu historii, że w sumie na tym wam zależy. I spoglądając na inne twory artystyczne, na inne twory kulturalne, każdy próbuje swoje historie opowiedzieć. No a wy robicie to w sposób taki, który trafia do ludzi, w sposób taki, który jest bliski ludziom właśnie. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tym opowiadaniu historii. To zebranie naszych własnych doświadczeń osób dookoła i przełożenie tych doświadczeń na tekst, na muzykę, na twór teatralny.
1: Wiesz co, bardzo bliska nam jest etnografia. Faktycznie my każdą edycję staramy się rozpoczynać od tego, żeby zrobić jakiś taki drobny research, żeby rozmawiać z ludźmi i żeby budować te wydarzenia, konstruować je w taki sposób, żeby one stały się takim zbiorem historii. Stąd dyskusje, które prowadzimy na festiwalu, a w tym roku będzie prowadziła je między innymi Marta Kożuchowska, influencerka O Jezu. Te dyskusje, one nie mają takiego charakteru, że my zapraszamy jakieś grono eksperckie i publiczność przychodzi słuchać. tylko właśnie chcemy włączyć publiczność do rozmowy w taki sposób, żeby każdy miał możliwość podzielenia się tą własną historią. No i cóż, no, off-opera w ogóle jest dla mnie o budowaniu relacji, o umiejętności rozmowy i że myślę, że ten typ podejścia może zachęcić też naszą publiczność do tego, żeby sięgać po taki format rozmawiania na jakiś temat również w domu przy kolacji, prawda? Że możemy to powtórzyć, zaprosić grono znajomych, rzucić jakiś temat, nie wiem, dzisiaj wspominamy na przykład szkolne historie.
0: Najlepiej jeszcze kontrowersyjne.
1: Niekoniecznie kontrowersyjne, ale taki, który każdemu będzie bliski. Coś takiego, co tworzy jakąś wspólnotę doświadczeń, tak? Bo
0: no i tworzy relacje, buduje te relacje.
1: Szkoły każdy przeżył. Tak jak wspominałeś wcześniej o projekcie taksi. Każdy z nas jechał przynajmniej raz w życiu taksówką. Dobra, to jest generalizacja, ale prawie każdy, że dużo osób ma dostęp do tego doświadczenia. Więc wokół tego możemy już stworzyć tego typu projekt. To jest jakiś taki typ myślenia, który mi towarzyszy faktycznie od początku. No i tak, ja sama siebie zaskakuję, że te tematy tak do mnie przychodzą. Muszę się dobrze bawić, programując ten festiwal, to jest jakaś moja zasada i myślę, że ten typ programowania tak szybko się nie wyczerpie.
0: To prawda, bo tematów bliskich, tematów zupełnie naturalnych człowiekowi jest mnogość. I właśnie też przez to wydaje mi się, że to jest takie bliskie człowiekowi. Każdy wie, każdy widzi i każdy słyszy. Sztuka zaczyna się od spotkania. Taki początek opisu off-opera festiwal. I wydaje mi się, że taki początek opisu bardzo ładnie nam przedstawia, z czym to wszystko ma się jeść i z czym to wszystko się je. Oprócz spotkań, no to musimy powiedzieć też o samym programie, który zaprogramowałaś. Są na przykład warsztaty.
1: Tak, i warsztaty są przede wszystkim takim spotkaniem dla mnie, bo one są rodzajem wymiany. W tym roku warsztaty będą zarówno dla osób niezaawansowanych artystycznie i to będą warsztaty Zrób sobie dzwonek, które poprowadzi Iwona SKV. To jest po prostu warsztat
0: produkcji. Dzwonek telefoniczny.
1: Tak, dzwonek telefoniczny, a jest to warsztat produkcji muzycznej, tylko na takiej mikroskali, bo każdy będzie mógł właśnie wyjść stamtąd z jakimś 30-sekundowym utworem, który spersonalizuje jego telefon. Z drugiej strony mamy warsztaty dla grup, które już zajmują się twórczością. Są warsztaty Napisz piosenkę z po prostu kajtkiem, które prowadzi poznański raper, finalista programu Nowe Rozdanie Rhythm and Flow Polska. Ekipa osób 15-18 lat razem z kajtkiem wejdzie do studia nagraniowego i faktycznie z tego warsztatu powstanie jeden konkretny utwór muzyczny, myślę, że w typie Cypheru. Oprócz tego mamy też warsztaty prowadzone przez Helenę Ganjalian. To są warsztaty reżyserskie dotyczące tworzenia teledysku z pomocą telefonu komórkowego i one zakończą się 20, czyli w najbliższą niedzielę, 20 września w Farbach. O godzinie 20 będzie właśnie pokaz i zrobimy sobie takie YouTube party, bo to też jest jakiś format, który mnie kręci. W sensie zawsze chciałam zrobić taki wieczór, podczas którego też wymieniamy się naszymi ulubionymi filmami.
0: W tym przypadku
1: filmami muzycznymi. No oczywiście to będzie wieczór prowadzony, więc myślę, że będziemy mieć nad tym też jakąś kontrolę. No pod kątem moderowania, w ten sposób myślę, ale przede wszystkim zobaczymy tam efekty prac uczestniczek warsztatów, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i od tych spotkań zacznie się sztuka. Off-opera tak programujemy, żeby publiczność współtworzyła artystyczne efekty, artystyczne wydarzenia. No i to właśnie wydarzy się podczas pierwszego weekendu. Ale odnośnie tego współtworzenia, to jest też w programie jedno takie wydarzenie, które nazywa się Aerobik w stylu lat 80. Colon Me. I to jest wydarzenie, które poprowadzi Albert Memeti, śpiewak operowy, który w ogóle jest związany z operą jeszcze w czasach, gdy była ona festiwalem operowym. Albert w czasie pandemii założył na Instagramie taki kanał 80s Aerobic Workout i zaczął zapraszać różnych przyjaciół do tego, żeby właśnie odtwarzać proste układy choreograficzne i robić to w stylistyce lat 80.
0: Neonowe stroje.
1: Dokładnie. I ja widząc to i śledząc ten kanał od kilku lat, zawsze miałam marzenie, żeby zrobić właśnie taką akcję na ofoperze, zaprosić naszą publiczność do tego, żeby się przebrać w stroje z lat 80. No i spróbować odtworzyć i nagrać też w technice takiej właśnie analogowej, VHS-owej, żeby nagrać wydarzenie, które będzie odwzorowywało stary program fitness. Więc do takiej aktywności zapraszamy również publiczność. Przeniesiemy się do czasów, w których telefony komórkowe jeszcze nie istniały.
0: O, i to jest kolejne bardzo dobre podejście, bo może nie powinny istnieć koniec końców. Chociaż jak słyszymy i z jednej, i z drugiej strony to może zadziałać. Finał festiwalu, moi drodzy, to koncerty, na przykład po prostu kajetka, na przykład DJ Blika live z Dominiką Płonką, ale także rzecz, o której już wspomniałaś na początku, czyli Mistrzostwa Gry w Snake'a. Jak to będzie wyglądało? Bo to jest wydarzenie, które chyba z tych finałowych rzeczy najbardziej moje oko przyciągnęło.
1: Nie wiem, czy miałeś kiedyś Nokia 3310.
0: Miałeś.
1: Ja Nokia 3310 nie miałam, ale pamiętam, jak zazdrościłam osobom grającym w Snake'a i kilka razy próbowałam też tej gry. Mówiłam o takim powrocie do analogowości, o sentymencie, więc wyobraziłam sobie sytuację, w której mamy koncert Dominiki Płonki i ktoś w tym czasie może zagrać w Snake'a, tworząc wizualizację koncertową na żywo. I od takiej myśli wykiełkował pomysł, żeby jednak zrobić to w jakiejś takiej formie rywalizacyjnej i żeby jednak zrobić z tego osobne wydarzenie. Więc oprócz tego, że można zagrać na tej Nokii, jeżeli ktoś się zdecyduje przyjść na koncert i będzie chciał spróbować pozakonkursowo, to oprócz tego organizujemy Mistrzostwa Gry w Snake'a, na które jeszcze nadal można się zapisać przez naszą stronę internetową i będzie to wyglądało w ten sposób, że 24 września, czyli w czwartek w Farbach, zrobimy eliminację, następnie wyłonimy kilka osób, które dostaną się na rozgrywki finałowe. Te osoby otrzymają również od nas wejściówkę na wydarzenie. Do pawilonu, więc to jest też jakaś zachęta. No i bardzo chcieliśmy zrobić to w formie takiej, żeby umożliwić publiczności kibicowanie, a więc przeniesiemy ekran Snake'a po prostu na duży ekran. Zaprosiliśmy do współpracy poznańskiego animatora Kubę Baniaka. Notabene jest to współtwórca teledysku do Kocyka Taxi, Łona Konieczny Krupa.
0: Wszystko się zgadza.
1: Tak, wszystko się zgadza, wszystko zostaje w rodzinie. No i Kuba Baniak właśnie zadba o taką oprawę wizualną tego wieczoru i przez to, że będziemy widzieli tą rozgrywkę snajkową na dużym ekranie, no to będziemy też kibicować. I Mela Morysiak z zespołu Ofopery poprowadzi ten konkurs jako wodzirejka, jako osoba, jako komentatorka sportowa. I zobaczymy, co z tego wspólnego performansu nam wyjdzie. Myślę, że po raz kolejny to jest właśnie jakiś taki eksperyment, gdzie my będziemy to wydarzenie współtworzyli. No i w zasadzie od naszego zaangażowania zależy, jak ono wyjdzie, ale ja nie mogę się doczekać.
0: Ja jestem przekonany, że za 10 lat mniej więcej, jak już to wszystko osiądzie i ten kurz opadnie, zobaczymy Mistrzostwa Gry w Snake'a na przykład na Olimpiadzie. I to będzie najlepsza rzecz.
1: Może, niech to będzie nasze marzenie do spełnienia.
0: Wszystko rośnie z ofopery, moi drodzy. Na koniec chciałbym jeszcze tak już tylko do tego tematu telefonicznego zajrzeć. Jakiś czas temu w Hiszpanii były te wielkie wyłączenia prądów. Wszyscy, no nie wszyscy, ale zdecydowana większość ludzi wyszła wtedy na ulicę, porzucili telefony, porzucili komputery i bawili się po prostu ze sobą na ulicach, w parkach, byli wszędzie. No właśnie. I mówiłaś o tym, że z jednej strony jest to dobra rzecz, że posiadamy te telefony, z drugiej strony jest to rzecz, która no, nas trochę chyba ogranicza. Czy powinniśmy jakiś kierunek obrać może?
1: Nie wiem, czy jest jeden słuszny kierunek, bo w zasadzie, kiedy wpadłam na pomysł Ofopery na temat telefonu, to też byłam bardziej po tej stronie offline. Ja w ogóle jestem bardzo analogową dziewczyną, więc ten telefon, chociaż służy mi do pracy i w zasadzie nie mogę go wyłączyć, to bardzo cenię sobie momenty, kiedy mogę z niego nie korzystać. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Chciałam na początku właśnie, żeby było w tej edycji jak najwięcej wydarzeń offline'owych. Myślę, że to jest pomysł na osobną edycję, tak na dobrą sprawę, bo w toku przygotowań, rozmawiając z artystami, artystkami, słuchając też opinii osób, które są o wiele młodsze ode mnie, doszłam do wniosku, że ten telefon faktycznie jest potrzebnym wynalazkiem i że nie można go przedstawiać właśnie tak jednostronnie. Więc może Ofopera będzie takim przyczynkiem do zastanowienia się, gdzie ja się plasuję na tej linii pomiędzy światem offline i online, w którym miejscu jestem, a w którym chciałabym być. No i to jest trochę taki cel festiwalu też, żeby zostawić ludzi z jakąś myślą, która będzie kiełkować w głowie i może ktoś dojdzie do takiego wniosku, że ten telefon to jest jednak super rzecz, ale za mało korzystam z niego na przykład, żeby dzwonić do bliskich osób, które mieszkają daleko. Albo być może telefon to jest rzecz, której jest za dużo w moim życiu i być może podejmę decyzję, żeby raz w tygodniu w ciągu weekendu spróbować wyłączyć go na kilka godzin, żeby nie przewijać mediów społecznościowych. To są jakieś takie różne kierunki.
0: Zadajemy pytania. Ale niekoniecznie mamy odpowiedzi. A o tym mówiła kuratorka festiwalu Ofopera Zuzanna Głowacka. Pięknie ci dziękuję.
1: Dzięki.
0: I na sam koniec, moi drodzy, tak jeszcze w temacie. Bardzo proszę.

lata, moi drodzy, no to była lista aferowych nowości i Thorsk, który do nas przyszedł właśnie z tym kawałkiem. Więcej informacji na naszej stronie. No a teraz to przenosimy się do Wielkiej Brytanii.

0: That's iMonster. And as we monster our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. And don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: taki znawca jest, że powiedział, no brzmi jak Dawid Podsiadło, który by właśnie śpiewał po angielsku. No i właśnie na takim ficie się znalazł, a to już 3 lata temu wyszedł ten kawałek. My za to przechodzimy do utworu, który moim skromnym zdaniem...
1: Przerywam ci.
0: Tak, słucham.
1: To jest kolejna rzecz, dlaczego jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o dziennikarzy radiowych.
0: Bo znasz się na muzyce.
1: Potrafimy
0: jednak
1: usłyszeć głos.
0: To potrafisz.
1: O, ty też byś prawdopodobnie coś tam potrafił. Kończę przerywanie ci.
0: Dobrze, a więc wracam. Na liście afarowych nowości znajduje się utwór, który moim skromnym zdaniem mógłby się znaleźć w soundtracku Wiedźmina.
1: Tak? No dobrze, to pięknie w takim razie posłuchajmy. Kilka czułości, to jest...

0: W jakim najciekawszym miejscu byłeś na koncercie?
1: W sumie, gdy była pandemia, to kupiłem jeszcze przed pandemią bilet na Problem i oni właśnie nie grali długo, aż w końcu zagrali pod Bydgoszczą.

0: Mam nadzieję, że przetrwaliście to tak samo dobrze.
1: Było świetnie.
0: Jak my to przetrwaliśmy. A propos konkursu, moi drodzy, no to spłynęło do nas kilka wiadomości, ale jedna ujęła nasze serce.
1: Szczególnie.
0: Tak.
1: Wiedział Tomasz, jak się podlizać tam chyba. Nie napisał maila odnośnie argumentacji, dlaczego Porankowcy to najlepsi dziennikarze świata, ale proszę bardzo.
0: Czy my w ogóle możemy się nazwać dziennikarzami? Panowie prowadzący, pierwsza miłość jest warta każdej afery.
1: Cudownie. Tomaszu, idziesz na basket Poznań, AZS Politechnika Opolska już jutro o godzinie 18.
0: Jeżeli chciałeś bilet, to masz.
1: To od nas jeszcze taka aferka.
0: Dziękujemy. Mikołaj Pluciński odpowiedzialny był za realizację programu.
1: Marcel Kujawa za serwisy informacyjne.
0: Mikołaj Pokorzyński.
1: I Kamil Strużyński za gadanie do was właśnie od 6.30.
0: A na sam koniec, moi drodzy, już informacje niestety nie tak, tak wesołe, tylko poważne, ponieważ zaglądamy do kalendarium muzycznego. Jak zawsze, po zakończeniu audycji. To rok 1970, wtedy 18 dnia sierpnia, września zmarł.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: nosi i wymienić je na coś zupełnie nowego. A kiedy już uda się zrobić trochę miejsca w szafie, będzie też okazja zadbać o rower, wziąć udział w ekologicznych warsztatach albo spróbować swoich sił za konsoletą. Nie zabraknie również warsztatów ruchowych, nauki swobodnego smalltalku, marokańskiej henny oraz gier i zabaw przygotowanych przez międzynarodowych wolontariuszy. Wpadaj zatem między 16 a 20 na Stary Rynek. Można przyjść z ubraniami, rowerem, dobrą humorem albo po prostu z ciekawością, a najlepiej ze wszystkim naraz.
1: Alter Mixer.

tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską.

pomoże ci doradca. Kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru. Tyle dowolności. Tyle alternatyw.

0: Kto ma weekend, ten ma weekend. My będziemy jutro ciężko pracować po to, żeby wam uprzyjemnić popołudnie, a może nawet zagospodarować czas na jakiś spacer do centrum Poznania.
1: Będziemy wam uprzyjemniać jutrzejszą sobotę, bo tam Centrum Szyfrów Enigma będziemy nadawać.
0: Tak jest, ze względu na to, że ta instytucja obchodzi swoje piąte urodziny. Patrz, jak to szybko zleciało, przecież dopiero co było otwarcie. No,
1: taka pięciolatka.
0: No właśnie, i w związku z tym afera będzie stamtąd nadawać na wynos. Porozmawiamy i o samej historii Centrum Enigma, ale też o historii Enigmy tej, od której w ogóle pochodzi nazwa.
1: No tak, no w końcu jesteśmy w Poznaniu, nie? No to nie ma chyba lepszego miasta, żeby o takich rzeczach rozmawiać.
0: Tak jest, ale są też podobno zagadki dalej niewyjaśnione. O szczegółach to naprawdę jutro od 13 do 15 będziecie mogli posłuchać i dużo się dowiedzieć. Na 986.

Są tacy, co mają wizję, żeby Poznań zastać drewniany, a zostawić wybetonowany, ale są też tacy, którzy Poznań kamienny zamieniają w Poznań...

0: Michale, no tak jak zapowiadałeś, no to przechodzimy do tych starszych rzeczy, do tych staroci. Co tam masz?
1: Ja mam datę z 1703 roku, historia Poznania.
0: No to sam raz.
1: No tak, zdobycie Poznania przez Szwedów wówczas nastąpiło.
0: No to już smutniejsze wiadomości.
1: Podczas wojny północnej, tej najsłynniejszej, tam bitwa pod Połtawą, takie klimaty na pewno tak, każdy w szkole tak, to miał. Tak. Generalnie wyglądało to tak, że Szwedzi podeszli pod miasto, no i Polacy zrobili to, co Polacy umieją najlepiej, to znaczy

0: związane z oddziaływaniem i z ruchem pasażerskim, z oddziaływaniem na pojazdy, takie, które bezpośrednio wpływają na komfort i bezpieczeństwo poruszania się pojazdów, właśnie pociągów kolejowych. Istotne było w tym wszystkim dwa elementy. Pierwszy z nich to powiązanie współpracy przewoźnika, zarządcy infrastruktury oraz nas, co współpraca z przewoźnika, zarządcą nie jest taką zawsze oczywistą sprawą. A druga istotny element to jest prowadzenie pomiarów i badań przy maksymalnych prędkościach eksploatacyjnych, które są dzisiaj na danych odcinkach możliwe do poruszenia.
1: Jakie parametry są istotne? Bo ja sobie wyobrażam takie zużycie torów podczas eksploatacji, trochę to uproszczy tak łopatologicznie, że pociąg jest ciężki, no to jak stoi na tych torach, no to, to je mocno obciąża. To tylko na tym polega, czy tego jest więcej?
0: Jest tego więcej tych elementów. Faktycznie poruszając się z większymi prędkościami, to oddziaływanie, o którym wspomniałeś, jest znacznie większe. Także istotna jest ta rzeczywista informacja, a nie tylko taka zbierana w sposób standardowy dzisiaj za pomocą lżejszych urządzeń, lżejszych narzędzi. One są bardzo istotne i często są te badania prowadzone, bo to nie jest tak, że dzisiaj kolejarze nie mają żadnej informacji, ale ta nasze badania są elementem dodatkowym, które na pewno wpłyną na cały proces oceny.
1: Te badania już pierwsze, takie pilotażowe, zostały przeprowadzone pod koniec sierpnia. Jak to wyglądało? Wiem, że nie możemy tak zdradzić całkowicie wszystkiego, bo jednak kolej i tory to jest infrastruktura krytyczna, no ale tak jakbyśmy zarysowali słuchaczom, o co w tym chodziło.
0: Oczywiście jest i bezpiecznie, i jest komfortowo. To, co udało nam się uzyskać, te parametry, które udało nam się zmierzyć, wskazują, że poruszanie się z maksymalnymi prędkościami 160 km na godzinę na linii z Wrocławia przez Poznań do Szczecina na koniec troszeczkę wolniej do Świnoujścia pokazuje, że jest bezpiecznie, jest komfortowo. A przy okazji też mamy informacje, jak po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych ten stan infrastruktury i ta cena jakościowa prezentuje się, wpływa na te pociągi, bo tak naprawdę te wszystkie prace, które są prowadzone, są prowadzone z myślą o pasażerach i o użytkownikach tych dróg kolejowych. Stąd istotna jest ta finalna informacja, czy faktycznie to, co zostało zrobione, uzyskało taki efekt, jaki był oczekiwany.
1: A właściwie to, jakbyśmy to uszeregowali, mówiliśmy bezpieczeństwo, mówiliśmy komfort pasażerów, mówiliśmy utrzymanie infrastruktury. Możemy to jakoś uszeregować? Coś tu jest istotniejsze, mniej istotne?
0: Najbardziej istotny jest pasażer, ale oczywiście istotne jest bezpieczeństwo. Tak naprawdę te wszystkie parametry nie klasyfikowałbym tego, co jest ważniejsze. Może klasyfikowałbym tego, że każdy z nich jest równie istotny, chociażby dla procesu inwestycji albo dla procesu utrzymania. Chciałem zwrócić uwagę, że przez najbliższe 5-6 lat jest przewidziane każdego roku ponad 30 miliardów złotych na inwestycje w zakresie infrastruktury szynowej w Polsce. Stąd istotne też jest dla zamawiającego, czy te środki, które są wydatkowane w sposób efektywny.
1: Mówiliśmy o trasie tak generalnie, zbierając to Wrocław, Poznań i Poznań-Świnoujście, ale pozostałe kierunki też w ten sposób badacie, będziecie badać?
0: Wracaliśmy już po troszeczkę innej trasie, na infrastrukturze, o innym stanie technicznym. Wracaliśmy już ze Szczecina przez Zieloną Górę do Wrocławia.
1: No do Drzanka, która trochę innym jednak standardem jest.
0: Tak, dokładnie. Tam większość trasy pokonywaliśmy z prędkością około 120 km na godzinę. Także mamy obraz do tego, jak te pojazdy, jaki jest komfort, jakie są wskaźniki na różnym torze, o różnym stanie technicznym. Faktycznie myślimy o przyszłościowym rozwoju. Na razie mamy dziś sprecyzowane kierunki dalszych prac i dalszych konsultacji.
1: Mówisz, pojechaliśmy, sprawdziliśmy. To jest jakiś pojazd, który wyjeżdża na tory? Jak to wygląda?
0: Wykorzystaliśmy, dzięki współpracy właśnie z Intercity, z przewoźnikiem, wykorzystaliśmy ich pojazdy. Cały sprzęt zamontowaliśmy na lokomotywie, która kursowała w pociągu z pasażerami. Wyjechaliśmy o 6 rano z Wrocławia O 11 byliśmy przy plaży w Świnoujściu. Tak samo wracając, wyjechaliśmy ze Świnoujścia przez Szczecin, trafiliśmy do Wrocławia, wykorzystując te pojazdy, które są rzeczywiście eksploatowane. Mieliśmy to szczęście, że udało nam się trafić na prawie nową lokomotywę, także komfort przejazdu oraz warunki prowadzenia badań były też naprawdę dobre.
1: To ma duże znaczenie. Gdyby na przykład trafił się starszy tabor, to mogłoby to znacząco wpłynąć na to, co wy stwierdzicie na temat infrastruktury?
0: Tak, taki przypadek miałem, bo te badania, podobne badania prowadziłem już wiele lat temu. Taki przypadek faktycznie miałem, kiedy trafiła się zastępczo lokomotywa w gorszym stanie technicznym, starsza, może tak. I faktycznie to ma wpływ na uzyskiwaną jakość wyników. Stąd cieszę się, że udało nam się jechać na współczesnym pojeździe, przy czym pragnę zauważyć, że takich współczesnych pojazdów Intercity w ostatnim czasie kupiła dziesiątki i kupuje i zamówiła kolejne pojazdy. Stąd też mamy obraz tego faktycznie, jak te współczesne pojazdy zachowują się na współczesnych torach.
1: Jeśli chodzi o realne jakieś zmiany, mówimy, jest okej, ale zapewne może być zawsze lepiej. Kiedy, gdzie się spodziewać takich realnych zmian, które będą wynikać z waszych badań? Czy to można w ogóle oszacować, że coś się zmieni na tej podstawie? Czy wy jesteście takim głosem doradczym, który tylko podpowiada, ale nie ma na to wpływu, co się wydarzy?
0: Mamy wpływ, nasze wyniki mają wpływ na proces decyzyjny w kwestii utrzymania. To znaczy możemy wskazać miejsca, które faktycznie wymagają, wskazaliśmy takie miejsca, które wymagają szybszego lub późniejszej naprawy. Tym samym mamy też wpływ na ruch pociągów, a ruch pociągów przekłada się również na pasażerów, bo kiedy nikt nie chce mieć gdzieś zamykanych tras, zamykanych linii objazdów, czy też kursowania zastępczej komunikacji autobusowej, to na taki wpływ nasze informacje mają właśnie wpływ na takie decyzje.
1: Ale mówimy o takich wielkich remontach, że trzeba będzie jeździć naokoło, czy raczej o drobnych pracach utrzymaniowych?
0: O drobnych pracach utrzymaniowych. Drobnych pracach, na razie jesteśmy przy drobnych pracach. Zresztą też prowadziliśmy badania na współcześnie remontowanych liniach, więc tutaj nie widać przeszkód.
1: Współpraca między Politechniką a PLK będzie kontynuowana? A są jakieś dalsze plany?
0: Tak, w naszym zakresie tak. Wczoraj omówiliśmy to w Warszawie, dalsze kroki. Chociażby w zakresie pracy dyplomowej jednej z pracownic, która u nas jest również studentką i brała udział w tych badaniach. Mamy kolejne kroki w zakresie współpracy z poszczególnymi zakładami, bo trzeba pamiętać, że mamy centralę, ale nasza linia przebiegała przez kilkanaście zakładów linii kolejowych, które są odpowiedzialne w danych obszarach za utrzymanie infrastruktury, które stricte właśnie są ukierunkowane na te działania utrzymaniowe i naprawcze. Stąd też prowadzimy dialog z tymi zakładami w zakresie zastosowania naszych badań. A ponadto widzimy też ukierunkowania w zakresie rozszerzenia o inne linie kolejowe.
1: Ale to też ważne, co padło, to co powiedziałeś, że studenci biorą w tym udział, to znaczy od razu też trafiają czy do PLK, czy do innych zakładów, innych firm, osoby, które są gotowe na rynku pracy o tyle, że już coś wiedzą na ten temat, bo same to badały.
0: Dokładnie tak i zwłaszcza, że wielu studentów i absolwentów trafia coraz częściej do firm związanych z branżą transportu szynowego, nie tylko kolejowego, ale i miejskiego. Cieszy mnie to bardzo, bo te przedsiębiorstwa są bardzo konkurencyjne również w zakresie wynagrodzeń. To raz. Dwa, że studiując u nas na transporcie szynowym, mają też możliwość ubiegania się w późniejszym etapie uprawnienia budowlane, co jest dla nich bardzo cenne. Zwłaszcza, że mogą nie tylko w zakresie infrastruktury kolejowej, ale też mogą uzyskać uprawnienia budowane w zakresie urządzeń sterowania ruchem. No i teraz dwóch moich studentów właśnie trafiło do przedsiębiorstwa zajmującym się urządzeniami sterowania ruchem, które mają realny wpływ na te kursowanie pociągów, chociażby wdrażając też pilotażowy projekt polskich linii kolejowych, polegający na automatyzacji procesu prowadzenia pociągów, tak aby wyłączać rolę dyżurnego ruchu w zakresie prowadzenia pociągów, już wprowadzać taką automatyzację, która jest pierwszym albo kolejnym krokiem do autonomicznego prowadzenia pociągów.
1: I tak to się dzieje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu na Politechnice Poznańskiej. Mówił o tym wszystkim dr inżynier Julian Kominowski. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: My zostaniemy jeszcze na chwilę klimatycznie przy kolei.

rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: świętować, no bo takie święto jak Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, to
1: gdzieś
0: się
1: zdarza pod bramą
0: roku.
1: Sobie wypić tę herbatę.
0: No, stanąć, na przykład.
1: Poklepaj, że no, dzisiaj bramo, masz, tak masz swoje święto, możemy wypić sobie herbatkę.
0: To prawda. Ewentualnie, no właśnie, w sumie woda też się przyda do herbatki, nie? To Światowy Dzień Monitoringu Wody mamy dzisiaj.
1: No też Międzynarodowy Dzień Geologa, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, no i te dwa ostatnie takie romantyczne, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika.
0: A, miłość do kierownika, to nie wiem, czy to jest...
1: No, trochę, to była ironia, to była ironia, wiesz, to była ironia, mój drogi.
0: Imieniny, może do tego przejdźmy. Stanisław i Irena obchodzą dzisiaj imieniny, oprócz tego Stefania, Józef, Zofia, Tytus czy Ryszarda, to na przykład.
1: No musimy się chyba jeszcze przedstawić.
0: Tam siedzimy, wrócimy tych.
1: A przy mikrofonach
0: Marcel Kujawa.

0: też na nasze nowości w ruchu regularnym na połączenia linii Ryanair do Porto i do Barcelony, a już w poniedziałek inauguracja nowej trasy z Poznania. Linia Wizz Air będzie łączyła Poznań ze szwajcarską Bazyleą.
1: Do Bazylei to nie wiem, po co lecieć jeszcze o tej porze, ale na pewno zimą na narty można.
2: Mi Bazylea się kojarzy z dwoma rzeczami. O piłce nożnej nie mówimy, więc nie będę mówił. I z Rogerem Federerem.
1: Okej, to można zobaczyć Rogera Federera, nie wiem.
2: No on jest z Bazylei, nie wiem, czy mieszka, czy w Monako
1: jak
2: jakimś.
1: Przylecisz na lotnisko, to on tam
2: czeka. Będzie witał pasażerów, wiesz?
1: No
2: będzie
1: właśnie
2: witał pasażerów.
1: Mam nadzieję, że to jest w pakiecie.

0: dzisiejszej hurtowni, myślę. Awaryjna naprawa pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego, no i retorsje będą spore.
1: Tak jest. Przez most Świętego Rocha nie podjadą tramwaje, pojadą z to autobusy, które normalnie tam nie jeżdżą, linie 170-490. One teraz będą waszymi tramwajami do Politechniki, na przystanek most Świętego Rocha, na plac Bernardyński i tak dalej. A wszystkie tramwaje, które tam były, przeniosą się na ulicę Łąkową i tam przez ten rejon AWF Łąkowa to
0: wszystko. Tam objazd jeszcze Królowej Jadwigi będzie.
1: Tak jest. To generalnie chodzi o linię 3, linię numer 8, linię numer 13 i 16. Nie dotyczy to piątki, bo będzie zawieszona, za to 17 będzie jeździć dwa razy częściej i z jakiegoś powodu, znaczy wiadomo z jakiego powodu, po prostu tam na Łąkowej byłoby za gęsto, ale ze względu na awarię na Dowboru Muśnickiego objazdem pojedzie dwójka, która w ogóle tamtędy nie jedzie.
0: No to się tam znajdzie teraz.
1: No, znajdzie
0: będzie
1: się.
0: Będzie miała taki debiut.
1: Będzie miała, tak.
0: Odświeżenie trasy będzie miała.
1: Przez Towarową, czyli Uniwersytet Ekonomiczny, tam ten przystanek zamiast całej tej pętli przez ścisłe centrum. Także nowe trasy, nowe możliwości. Zobaczmy,

0: Maksymilian Wawrzyniak. Wakacje nazywamy w polityce sezonem ogórkowym, a w architekturze za taki okres uznałbym wrzesień. Ale nie martwcie się, i tak będzie dziś bardzo ciekawie. Skupimy się jednak na Warszawie, bo tam zawsze dzieje się sporo. Opowiem wam o biurowcu, który prawie został zabytkiem, o problemach warszawskiego metra oraz o deweloperskim Świdermajerze. Zaczynamy od pożegnania. Był świadkiem luksusu, symbolem aspiracji PRL-u i powiewem zachodniego świata w szarej Polsce lat 70. Biurowiec Intrako przy ulicy Stawki w Warszawie przechodzi do historii. Gdy oddawano go do użytku, wyższy w stolicy był tylko Pałac Kultury i Nauki. Budowali go Szwedzi przez zaledwie 2 lata. Rozbiórka zajmie dokładnie połowę tego czasu. Rok. Dlaczego tak ikoniczny budynek znika z naszych oczu? Jeszcze niedawno informowano o tym, że prawdopodobnie trafi on na listę zabytków. Konserwator uznał jednak, że budynek jest zbyt zniekształcony. Przez liczne przebudowy stracił swój historyczny i artystyczny charakter. Przesądziła elewacja, która oryginalnie była ceramiczna, a w 2000 roku zdecydowano się wymienić ją na typową dla wieżowców szklaną kurtynę. To brutalne przypomnienie, że architektura późnego modernizmu wciąż balansuje na cienkiej granicy między byciem dziedzictwem, a przestarzałą tkanką do wymiany. Można by bowiem wrócić do oryginalnych założeń, tak jak często bywa w przypadku zabytków renesansowych czy gotyckich. Ich oryginalna forma wraca po latach miszmaszu. Tak jednak nie będzie w tym przypadku. W miejscu Intrako wyrośnie prawdopodobnie nowy, bardziej opłacalny ekonomicznie kompleks. Zostajemy w Warszawie, ale schodzimy pod ziemię. Jeśli korzystaliście kiedyś z warszawskiego metra, to kojarzycie na pewno, że w centrum miasta stacje M1 są od siebie bardzo oddalone. Chodzi o odcinek między Politechniką a centrum oraz między Ratuszem a Dworcem Gdańskim. Zgodnie z pierwotnymi, jeszcze PRL-owskimi planami, miały tam powstać 2 stacje – Plac Konstytucji i Muranów. Miasto za czasów pierwszej kadencji Rafała Trzaskowskiego postanowiło wrócić do tego pomysłu. Wydano 7,3 miliona złotych na gotowe projekty koncepcyjne i budowlane. Architekci wykonali świetną robotę. Dokumentacja leży na stole, ale stacje nie powstaną. Przynajmniej nie w dającej się przewidzieć przyszłości. Dlaczego? Zderzenie z rzeczywistością. Inwestycja była planowana na rok przed COVID-em i to właśnie on pokrzyżował początkowe plany. Nowa, popandemiczna wycena to około 800 milionów złotych. Brak funduszy i chęć skupienia się na drugiej i trzeciej linii pogrzebały projekt. Mamy więc na papierze piękne i nowoczesne projekty za ponad 7 milionów złotych, które wędrują prosto do szuflady z napisem może kiedyś. Po tych miejskich rozczarowaniach potrzebujemy oddechu. Wychodzimy z podziemi, wyjeżdżamy za miasto i kierujemy się na południowy wschód, do Józefowa pod Warszawą. Jeśli kiedykolwiek jechaliście linią otwocką, na pewno rzuciły wam się w oczy drewniane, bogato zdobione wille. To słynny styl nadświdrzański, pieszczotliwie nazywany przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Świdermajerem. Dziś ten kultowy styl wraca, ale w zupełnie nowym, inwestycyjnym wydaniu. Pod Warszawą ma powstać nowe osiedle domów, które architektonicznie garściami czerpie z lokalnej tradycji. To nie będą historyczne skanseny, ale nowoczesne budynki z charakterystycznymi drewnianymi werandami, ażurowymi zdobieniami i spadzistymi dachami zatopione w sosnowym lesie. To wspaniały przykład na to, jak deweloperzy zaczynają zauważać, że genius loci, czyli duch miejsca, to coś, na czym można budować tożsamość nowych osiedli. Zamiast stawiać kolejne sklonowane szare kostki, architekci zdecydowali się na dialog z historią. Czy udany? To pozostawiam w waszej ocenie. Jest to na pewno ciekawe i w pewnym sensie szalone, niczym postmodernistyczny papugowiec. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Zachęcamy do odwiedzenia naszych social mediów, tam więcej o historii architektury. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja.
5: Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.

0: Bank.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: o Matko Jedyna, zapomniałam kogo, ale dosyć dużo właśnie takich ciekawych sytuacji, które pozwolą właśnie poobejrzeć, zobaczyć, w jaki sposób powstają różne materie, w jaki sposób z tych materii tworzy się, albo się tworzyło kiedyś, bo my już w tej chwili po prostu odeszliśmy od...
1: No i ja jeszcze dodam, że efektem końcowym jest to dzieło i tych dzieł będzie można zobaczyć jutro mnóstwo, bo będą też wystawcy, którzy sprzedają swoje rękodzieło, więc będzie w czym wybierać. Także wszystkich zapraszamy również na stragany wystawców, nie tylko na samo wydarzenie artystyczne. Również mamy tutaj szereg teatrów zaproszonych, spektakle, muzyków. Będzie nawet potańcówka, także serdecznie zapraszamy.
2: Ten aspekt poświęcony wymarłym zawodom, warsztaty wykliniarskie, warsztaty garncarskie, to też chyba jest taki aspekt społeczny, przypomnienie też, zwłaszcza tym najmłodszym, jak to kiedyś wyglądało, że te umiejętności manualne są jednak ważne, zwłaszcza, że one gdzieś tam chyba zanikają w związku z tym, że technologia postępuje.
0: Dlatego właśnie w pierwszej edycji zaczęliśmy od spotkania ze Zdunem. Wtedy też powstał w naszej pracowni prototyp pieca chlebowego, z którego korzystamy i właśnie tutaj też prezentujemy, pokazujemy, pieczemy pod płomyki różne fajne rzeczy, ale tak, no mówię, także Zdun, w tym roku też będziemy gościć Zduna. No te wszystkie materie po prostu mają taki wspólny mianownik i gdzieś efektem końcowym będzie właśnie tak, jak koleżanka powiedziała, jakaś forma przestrzenna.
1: Tak, ja chciałam jeszcze dodać, że również hołdujemy tradycji ceramicznej i w tym roku będą zaproszone panie, które pracowały w dawnej fabryce fajansu w Kole i one będą pokazywały, jak ozdabiać ceramikę. Czyli takie zajęcia też poprowadzą z Majoliki.
2: Będą też warsztaty Skarby Ziemi. One będą poświęcone minerałom.
1: Tak, to jest w zasadzie taki quiz geologiczny, który prezentujemy również w ramach Nocy Naukowców, zwykle czy w ramach Dnia Nauki i Sztuki, tutaj na Politechnice Poznańskiej. I to przenosimy właśnie też na festiwal. Mamy zgromadzone jakieś fajne minerały, do których mamy porobione też opisy, ale opisy nie naukowe, tylko opisy takie zabawne, żeby dzieci, czytając taki opis, czyli muszą to być dzieci czytające samodzielnie lub z rodzicami, będą na tej podstawie mogły dopasować opis do okazu.
2: Ale diamentów nie będzie.
1: No diamentów nie będzie, chociaż w kolekcji tutaj na Politechnice mamy taki rachityczny trochę diamencik, nie był drogi, ale mamy, żeby pokazać w tej skali moza, czyli w skali twardości minerałów, ten najtwardszy istniejący na Ziemi.
2: Właśnie, no bo te zajęcia, one będą teraz najbliższy weekend w Twarzędzu, ale one zostaną powtórzone na Nocy Naukowców, która w przyszły weekend jeszcze.
1: To znaczy powiem tak, wyjątkowo w przyszły piątek nas nie będzie geologów, ale z zakładu od nas będą łamiłebki, będą geodeci. A dlaczego nas nie będzie wyjątkowo? Bo zawsze jesteśmy. Dlatego, że jedziemy wszystkie w trzy, które prowadzimy te warsztaty na konferencję i mamy akurat odczyt w tym dniu. Ale będziemy na dni nauki i sztuki na wiosnę, to będziemy.
2: A czym właściwie są minerały? Jak je definiujemy? Jak je rozpoznajemy?
1: No, minerały to są związki chemiczne, które mają określony skład chemiczny i określoną budowę wewnętrzną i z reguły są krystaliczne. Są też minerały amorficzne, czyli o nieuporządkowanej strukturze wewnętrznej, ale ich jest bardzo mało w przyrodzie, czyli zawsze są to materiały takie uporządkowane wewnętrznie, czyli mają postać krystaliczną.
2: A minerały da się rozpoznać inaczej niż po kolorze?
1: Oczywiście, że tak. Jest zbiór cech minerałów i o tym można by mówić co najmniej półtorej godziny, gdy mam zajęcie ze studentami wprowadzenie właśnie do rozpoznawania skał, to najpierw musimy nauczyć się rozpoznawać minerały. Jest mnóstwo cech, po których się te minerały rozpoznaje. Choćby twardość, łupliwość, przełam i tak dalej, i tak dalej.
2: A jak wygląda zastosowanie takich minerałów? Gdzie je możemy znaleźć w codziennym życiu?
1: No w codziennym życiu minerały znajdujemy wszędzie właściwie, bo no, woda również może być zmineralizowana oczywiście. Natomiast są minerały bardzo poszukiwane, tak zwane krytyczne i do tych na przykład minerałów, które, czy pierwiastków krytycznych, które kumulują się w minerałach, należą pierwiastki ziem rzadkich, które mamy właściwie zastosowane we wszystkich nowoczesnych urządzeniach bez których teraz nie potrafimy się obejść. Dlatego tak Chiny no, wysoko stoją, jeśli chodzi o wydobycie, bo mają prawie że monopol, bo tam jest dużo tych złóż akurat.
2: A co wpływa właściwie na wartość minerałów? Oprócz tego domyślam się, że głównym czynnikiem jest oczywiście to, że im rzadszy, tym więcej warty, ale są jeszcze jakieś inne czynniki?
1: Oczywiście, no, zastosowanie. Czyli wspomniane na przykład pierwiastki ziem rzadkich, które, bez których nowoczesna technologia się nie potrafi obejść w tej chwili.
2: Oczywiście, dobrze. A jeszcze dopytałbym o Polskę. Złoża minerałów w Polsce, czego mamy najwięcej?
1: No, znane są na całym świecie złoża miedzi w Polsce, bo złoża miedzi, my jesteśmy jednym z czołowych producentów miedzi na świecie. Zwykle plasujemy się na trzecim bądź czwartym miejscu w każdego roku. No i tutaj te złoża miedzi, no to jest Lubilsko, Głogowskie, Zagłębie Miedziowe i taki trójkąt, w którym rzeczywiście pod ziemią ten teren wygląda jak usiany właściwie jak ser usiany dziurami, bo rzeczywiście jest tam mnóstwo wyrobisk. I miedź rzeczywiście no, jest jednym z też surowców krytycznych, bo bez miedzi też się nie możemy właściwie obejść. No i generalnie miedzi towarzyszy też srebro. Przy okazji wydobycia miedzi wydobywa się też srebro.
2: Moimi rozmówczyniami była Ewa Wanat, prezes Fundacji Artifact. Bardzo dziękuję. I pani profesor Katarzyna Machowiak, geolog, kierownik Zakładu Geotechniki, Geologii Inżynierskiej i Geodezji w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy i zapraszamy jutro i pojutrze na festiwal.
2: Tak, panie obie są organizatorkami trzeciej edycji festiwalu Od Materii do Produktu na Szwarzyńskim Rynku, który odbędzie się w najbliższy weekend.

0: ACT, tak, Look at the Sun to przedostatni utwór dzisiejszej hurtowni. Za chwilę jeszcze Paulina Przybysz, ale póki co czas na nasze pożegnanie. Rozwiązanie konkursu za chwilę, do kogoś z was się odezwiemy. Maurycy Mytyk przy konsolecie realistorskiej zostaje, prawda? Nie żegna się jeszcze. No a za to znikamy my.
1: No, ja się muszę pożegnać, Marcel Kujawa, i ty się musisz pożegnać.
0: Tak jest, Michał Gaziński.

0: i znalazłam to ostatnio.
1: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
0: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
1: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
0: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
1: W sobotę o 16.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Klub Afera.
4: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
5: Wybiła godzina 18.

0: od Lecha Poznań, tak jak wspomniałeś, Olek, na samym początku, który przegrał z Crystal Palace w Lidze Europy pierwszy mecz Ligi Europy 0-4. Mam przygotowany cytat Jerzego Andrzejewskiego, który mówi: kresem oczekiwań jest rozczarowanie. I tak właśnie czułem się wczoraj, bo wynik 0-4 wcale nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku, ani też nie odzwierciedla tego, jaka dysproporcja jest między zespołem z Selhurst Park a poznańskim Lechem.
1: Mówisz, że nie odzwierciedla? Mi się właśnie wydaje, że to idealnie pokazuje trochę jednak, że okej, okay, że polska piłka idzie do przodu, to jest prawda, że Lech Poznań jest mądrze obudowanym zespołem, to jest prawda, że Lech Poznań idzie do przodu jako klub, to też jest prawda, ale że jednak no trochę nam jednak brakuje do tej największej piłki, że jednak przede wszystkim no, chyba finansowo, no, jeżeli tutaj mówimy o Crystal Palace, które podobno za jednego ze swoich graczy potrafi odrzucać milionowe oferty i to w takiej trzycyfrowej liczbie, jeżeli chodzi o miliony, że tam ponad 100 milionów wchodzi w grę, a oni sobie mogą lekką ręką to odrzucić, a Lech Poznań no jeszcze za takie kwoty graczy nie sprzedaje, no to chyba pokazuje, jaka jest dysproporcja jednak mimo wszystko.
0: Lech Poznań i jego skład jest wyceniany na 53 miliony, natomiast skład Crystal Palace, czyli 10 najwyżej wyceniany skład w Premier League, czyli najwyższej lidze angielskiej, to bagatela 500 milionów euro. No, natomiast pieniądze nie grają i liczyłem, że na Selhurst Park uda się ugrać chociaż jeden punkt. Miałem nadzieję też na to, że Lech Poznań no, musi zdobyć 10 punktów, żeby mieć zapewniony awans w 24 do kolejnej fazy 1/16 Ligi Europy. Gdzie indziej zbierać te punkty, jak nie właśnie na takich meczach. No, będzie później już tylko trudniej, no bo mamy Bayer Leverkusen na rozkładzie, jest Sunderland. Co prawda te dwa mecze odbywają się na poznańskim stadionie. Można powiedzieć, że wówczas będzie ten 12 zawodnik, ale może stricte do samego meczu, bo on zaczął się od wstrząsu i wyrzutu, złego wyrzutu z autu Terego Jakbe.
1: Tak, zły wyrzut z autu Terego Jakbe. Szczerze powiedziawszy, nie do końca wiem, co miał na myśli Tere Jakbe, wyrzucając tak aut. Już nie chcę mówić o tym, że on nie powinien tego autu wyrzucać, no bo jakby mógłby wyrzucić aut, ale no nie w taki sposób, nie prosto pod nogi rozpędzonego rywala, którego potem nie udało się zatrzymać nawet wślizgiem, bo tam była próba wślizgu.
0: Sympatyczny gańczyk niepotrzebnie się pospieszył. Po pierwsze poszedł po tą piłkę na bok boiska, mimo że on jest środkowym obrońcą. Później, jak wspomniałeś, rzucił ją prosto pod nogi rozpędzonego przeciwnika. No, były to decyzje nieprzemyślane, które poskutkowały pierwszym golem dla przeciwników. Później ta maszyna już się tylko rozpędzała. W 27 minucie Chris Richards podwyższył prowadzenie na 2-0. Następnie Radosław Murawski faulował przeciwnika we własnym polu karnym i Jorgen Larsen z rzutu karnego w 34 minucie podwyższył prowadzenie Crystal Palace na 3-0. No, wynik ostatecznie ustalił w 89 minucie Eddie Nketiah na 4-0. Jeszcze w międzyczasie przytrafiły się dwie żółte kartki dla Rafała Murawskiego w 76 i 87 minucie. Kibice na Selhurst Park żegnali go takimi ironicznymi brawami i machali mu na pożegnanie, krzyczeli bye bye Radi i no już więcej go na tym boisku nie zobaczymy.
1: No tak, powiedzieli o tych strzelonych bramkach, tam przecież był jeszcze jeden gol, który został ostatecznie anulowany ze względu na spalonego. Byłby to gol samobójczy tego Jakbe, także no najpierw taki błąd przy wyrzucie z autu, potem byłby gol samobójczy, dosyć kuriozalny swoją drogą, patrząc na to, jak ta akcja wyglądała, no ale anulowane ze względu na pozycję spaloną. No nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o tym meczu. No dosyć wysoka porażka, dosyć brutalne zderzenie z
2: z rzeczywistością.
0: Wiele się mówi o tej mitycznej głębi składu Lecha Poznań, natomiast zmiany, które wprowadził Niels Frederiksen, nie wyglądały tak, jakby ta drużyna miała realnie bić się o jakieś wysokie wyniki w Lidze Europy. Natomiast no ja tutaj jest... Po części kibicowskiego, po części dziennikarskiego punktu widzenia powiem, że jednak na ten jeden punkcik liczyłem. Natomiast Niels Frederiksen nie liczył na to, że Ter Jekbe będzie wykonywał aut i oddajmy mu głos w tej sprawie.
3: Z reguły nasi stoperzy nie wykonują wrzutów z autów w tej części boiska. Nie mogę zabrać piłkarzom autonomii. Nie wiem, o czym w tej sytuacji rozmawiali i czemu podjęli taką decyzję. Jednak zdecydowanie to nie był element planu.
1: No cóż, to nie był element planu. Planu, który no raczej pewnie nie zakładał tak wysokiej porażki, chociaż sam Niels Frederiksen mówi, że przebieg meczu go jakoś wielce nie zaskoczył.
3: Oczywiście 0-4 to wysoka porażka, ale nie mam poczucia, że zostaliśmy w tym meczu zmierzeni. My też mieliśmy swoje okazje. Bardziej zostaliśmy ukarani. W kilku sytuacjach popełnialiśmy proste błędy, które na tym poziomie przeciwnik natychmiast wykorzystuje.
0: Szansa na rehabilitację pojawi się już w niedzielnym meczu z Radomiakiem Radom przy ulicy Bułgarskiej i duński szkoleniowiec mówi wprost, że nie spodziewa się problemów z pozbieraniem szatni po tej wczorajszej porażce.
3: Większość moich piłkarzy, jeśli nie wszyscy, to ludzie silni mentalnie. Oczywiście mieliśmy nadzieję na coś innego niż tak wysoka porażka, ale wiedzieliśmy przed meczem, że będzie ciężko. Jeśli popatrzymy na nasz występ nie tylko pod kątem wyniku, to dostrzeżemy tam sporo pozytywów.
0: To dość smutne i przybijające wejście. Zakończymy taką pozytywną informacją, ponieważ mamy dla was konkurs. Do wygrania jest pakiet, podwójna wejściówka na jutrzejszy mecz NEI Basketu plus szalik klubowy. Koszt SMS-a to złoty 23 z VAT, a w treści SMS-a musicie wpisać prefiks afera, swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jakie motto na ten sezon może przyjąć drużyna NEI Basketu Poznań. Rozwiązanie konkursu na sam koniec naszej audycji.
1: Tak jest, także zachęcamy tutaj, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o piłkę nożną w Poznaniu, no to jeszcze cały czas w trakcie tutaj teraz audycji trwa mecz Warty Poznań w Betlik pierwszej lidze. Mierzy się ona z Puszczą Niepołomice. Na razie mamy minutę 15 i mamy wynik 1-1. Także już dwa gole dosyć szybko strzelone.
0: Będziemy o tym informować na bieżąco, a teraz Norbi and Vika i dzisiaj na my.

0: Okej, czasami się zdarzają takie porażki jak 9-3, ale jednocześnie większość z tych spotkań stała na w miarę wyrównanym poziomie, patrząc na to, że gra jest przecież Beniaminkiem, a gra z zespołami z czołówki.
1: Też ten wynik rozwinął się dopiero w drugiej połowie, bo na przerwę gospodarze schodzili z niewielką przewagą 4-3 nad zespołem Wiary Lecha Poznań. Natomiast po zmianie stron już kontrast wykorzystywał wszystkie błędy Beniaminka, błędy, które mogą właśnie wynikać z tego, że jest to drużyna, która debiutuje w Ekstralidze. No i zespół z Olsztyna zdecydowanie odjechał swoim przeciwnikom. Przed meczem z kontrastem Wiara Lecha miała 4 punkty po 3 kolejkach, po zwycięstwie nad Bochnią i remisie ze Śląskiem Wrocław i porażce z Eurobusem Przemyśl. Po środowej porażce bilans wynosi 4 punkty i bilans bramkowy to 12 strzelonych, 17 straconych w bramkach. Tak samo jak informujemy o wyniku Warty Poznań na żywo, tak samo moglibyśmy, a na pewno chcielibyśmy informować o tym, jak Wiara Lecha poradzi sobie w dzisiejszym meczu z Futsalem Świecie. Ten mecz za godzinę i 38 minut dokładnie. Niestety nasza audycja nie będzie trwała tak długo, ale trzymamy kciuki za Wiarę Lecha Poznań, która, no muszę przyznać, ma świetne koszulki. Ten złoty z niebieskim takim ciemnym kolorem i jeszcze bardzo dobrze się komponuje. Dobrze wygląda Wiara Lecha Poznań w koszulkach na boisku. Czekamy, aż będzie pokazywała swoje umiejętności, które zdecydowanie ma.
0: Tak, ma i pokazuje, że może się zadomowić w tej lidze na dłużej i coś być może w tej lidze namieszać, czego oczywiście im życzymy. To tyle, jeżeli chodzi o tematy piłkarskie, czy około piłkarskie, no bo futsal, chociaż cały czas będziemy informowali oczywiście o wyniku Warty. A teraz myślę, że przejdziemy do sportów rozgrywanych, że tak powiem, nie nogami, a ręką. Ale to wszystko po chwili muzycznej.

0: sparaliżowało, a dodało wiatr w żagle?
1: Wiatr w żagle ma nadzieję wrzucić zawodnik Sebastian Lisicki, który w debiucie zdobył 26 punktów w całym meczu. Marcin Waliński, który przed chwilą się wypowiadał, dołożył kolejne 16, więc jest, można powiedzieć, że są to dwa maszty, na których są rozwieszone te żagle, które mają ponieść Fort Poznań do jak największego, najlepszego wyniku. To będzie też nie tylko sportowe wyzwanie, ale również organizacyjne, bo jako świeżo założony klub musi się mierzyć z takimi wyzwaniami właśnie organizacji meczu, o czym powiedział nam Bartosz Witkowski, czyli prezes Fortu Poznań.
2: Mimo wszystko jest to duże przedsięwzięcie, jest to impreza masowa, pełna hala, 750 kibiców, no i kawał pracy zrobionych przez ostatnich parę miesięcy. Chcemy wzorować się jakby na najwyższej lidze rozgrywkowej, jak te mecze są organizowane. Chcemy, żeby to była impreza dla całych rodzin, będzie strefa dla małych dzieci, które będą miały swój kącik taki, gdzie będzie troszeczkę ciszej niż tutaj na hali. Dla samych kibiców będą przewidziane różne niespodzianki, atrakcje.
3: Mecz Fortu, przypominamy, odbędzie się w sobotę, już jutro o godzinie 19 na hali UAM Morawsko. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o temat siatkarski. Zostaniemy trochę przy podobnych dyscyplinach, bo teraz przejdziemy do koszykówki, ale zanim to przypominam, że trwa cały czas mecz Warty Poznań i tam mamy cały czas wynik 1-1. Teraz czas na chwilę muzyczną i wracamy do Was.

0: Polski, co było największym sukcesem klubu od ponad 20 lat. Bardzo się cieszyłem w zeszłym roku, kiedy nasze koszykarki poznańskie zaszły aż tak daleko. Teraz poznanianki chcą ponownie znaleźć się w czołówce. Ten europejski puchar, o którym wspomniałeś, rozpocznie się 23 września. Kiedy to rozpoczynają się kwalifikacje do Euroligi Kobiet? To pierwszy taki europejski etap w historii tego projektu. Rywalem będzie litewski Kibirskis Takos.
1: Tak, zespół z Wilna, zespół. No i cóż, właśnie tak jak wspomniałeś, w środę, godzina 18, jest to swoją drogą pierwszy mecz w Europie poznanianek od 48 lat. Prawie pół wieku i teraz jest powrót, a my posłuchajmy sobie trenera AZS-u Politechniki, który opowiedział o tym, że ten sezon międzysezonowy, ten sezon, niektórzy złośliwie mówią ogórkowy, ale my powiedzmy sezon wakacyjny, był bardzo udany.
2: Był w takim sezonie, który naprawdę był bardzo udany. Wiadomo, że atmosfera jest dużo lepsza. Nie było nerwowo. Na pewno trzeba było pomyśleć, żeby skład skompletować i starać się, żeby ten skład był lepszy.
0: Jeszcze pozostałe ważne informacje, poza tym, że warto było wspomnieć o tym wicemistrzostwie Polski i europejskich pucharach, to w klubie nastąpiła stabilizacja kadry i wzmocnienie nowymi zawodniczkami. Przed sezonem Politechnika sprowadziła 4 zawodniczki: Fejonde Fitzgerald, Jimaris Davis, Annę Jakubiuk i Maję Troszkę. Jednocześnie zachowano dużą część dotychczasowego trzonu zespołu, a bardzo ważnym wydarzeniem jest powrót Lory Miszkin po dłuższej przerwie związanej z kontuzją. I o tym również wspomniał Wojciech Szawarski, który powiedział, że mimo wymiany 4 seniorek, tegoroczny skład jest kontynuacją poprzedniego.
2: Dużo dziewczyn zostało, więc jest nam zdecydowanie łatwiej wkomponować te nowe dziewczyny. Taki system, który będziemy grali. Dużo nie będziemy zmieniać w stosunku do zeszłego sezonu, ale to są klasowe zawodniczki, już doświadczone i nie będzie stanowiło na pewno dla nich problemu, żeby się zaadoptować do tej drużyny, którą już w tamtym roku stworzyliśmy, bo tak chciałbym do tego podchodzić, że drużynę stworzyliśmy, a teraz chcemy po prostu, żeby ta drużyna ewoluowała, była coraz lepsza.
1: No właśnie, będzie gra w Europie, było wzmocnienie kadry. Wzmocnienie kadry na rywali europejskich, z czego pierwszym jest, tak jak wspomniałeś, zespół z Wilna, czyli mistrzynie Łotwy. W drugiej rundzie kwalifikacji czeka natomiast brązowy medalista mistrzostw Węgier, czyli zespół Sopronu Basket. No miejmy nadzieję, że oba te boje będą udane. Sam Wojciech Szawarski mówi, że to, że teraz będą musieli łączyć grę w rozgrywkach krajowych z europejskimi, wymusza na nim zmianę podejścia.
2: Budowaliśmy swoją formę przez cały sezon, głównie przez treningi. Teraz nie będzie, przynajmniej w tej pierwszej części sezonu, na to czasu. Nowe wyzwanie, ale nie my pierwsi, nie ostatni. Chcieliśmy grać w pucharach, więc nie będziemy narzekać.
0: Wojciech Szawarski z taką typowym dla siebie spokojem powiedział o meczu z Kibirskisem w Wilno, że podejdą do niego, no właśnie, jak można było się spodziewać po trenerze Szawarskim, podejdą do niego na spokojnie.
2: Euroliga jest dla nas celem. Bardzo byśmy chcieli zagrać w Eurolidze, ale tak naprawdę no, myśleliśmy o cały czas o Eurocupie. Nadarzyła się szansa, żeby zagrać w eliminacjach do Euroligi. Super, bierzemy to, spróbujemy, ale pojedziemy tam bez presji. Niemniej jednak wszystkim zależy na to, żeby wygrać, i wiemy też, że zespół z Litwy jest zespołem w naszym zasięgu. Nie będziemy faworytem, gramy na wyjeździe, tylko jeden mecz, ale pojedziemy tam zrobić niespodziankę.
1: Oprócz tego, że przygotowywał się sam zespół AZS Politechniki, to przygotowała się również do tych boi europejskich i krajowych sama Politechnika Poznańska, która wymieniła halę, czy w zasadzie hala w Centrum Sportu przeszła modernizację w ramach właśnie dostosowania do międzynarodowych wymogów. Obiekt zyskał nowy parkiet, zmodernizowane zostały trybuny. Dodatkowo są cały czas kontynuowane różnego rodzaju prace, które potrwają do lutego. Ale zanim luty, no to mecz właśnie z Kibirskasem Wilno. On w środę o godzinie 18. Z kolei rywalizacja w kraju odbędzie się, czy rozpocznie się 4 października. No, ze względu na to, że powiększono Basket Ligę Kobiet do 13 zespołów, no to w pierwszej kolejce zespół poznanianek

0: pauzuje i zagra dopiero od drugiej kolejki właśnie na początku października czwartego.
1: Szybka aktualizacja tego, co dzieje się przy ogródku. Chłopcy z Drogi Dębińskiej wciąż remisują 1-1 z Puszczą Niepołomice. Mamy 42 minutę. Przypomnijmy, Marcel Stefaniak strzelił gola na 1-0 w 7 minucie. Wyrównał Andrzej Trubecha w minucie 12. Ten sam zawodnik w 35 minucie musiał zejść z boiska. Zameldował się na nim Wiktor Kamiński, czyli zawodnik, który w sezonie 2022-23 i 23-24 grał właśnie w Warcie Poznań. Łącznie uzbierał tam 11 występów. Przed chwilą żółtą kartką został napomniany Kacper Przybyłko, czyli również zawodnik, który swoją przeszłość w Warcie Poznań miał. Wspomnę jeszcze o naszym konkursie, jeżeli jesteśmy w tematach basketowych. Do wygrania jest pakiet, podwójna wejściówka na jutrzejszy mecz basketu plus szalik klubowy. SMS-y możecie wysyłać pod numer 7148. Treść SMS-a to prefiks afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jakie motto na ten sezon może przyjąć Enea Basket Poznań. Koszt SMS-a to złoty 23 zł.
0: A my teraz będziemy mieli chwilę muzyczną i za chwilę powrócimy do Was już z gośćmi, bo będzie rozmowa. Ale to już za chwileczkę, teraz czas na, właśnie tak jak wspomniałem, chwilę muzyki.

0: też może dawać mi, czy jakby innym graczom, no to to są uwagi też, które wychodzą czysto z doświadczenia też zawodniczego, tak? Więc to dla nas, mi się wydaje, też jest wielki atut, tak? Jak trener teraz na treningach podchodzi, daje jakiś mały detal do poprawy, tak? To jest ostatecznie coś, co nam może dać bardzo dużą przewagę, bo jak dobrze wiemy, no w koszykówce liczą się na najmniejsze detale, tak? One ostatecznie później pokazują tą różnicę, więc jakby ja na przykład bardzo się cieszę, że mogę mieć też takiego trenera, który jako trener już jest ponad 20 lat w tym zawodzie jako trener, ale wcześniej też grał przez kilkanaście lat jako zawodnik, więc jakby ugryzł tego ciasta z dwóch stron, tak, więc wie jak to jest być graczem, wie jak to jest być trenerem, więc jakby tych informacji zwrotnych no na pewno mogę uzyskać bardzo dużo i one są wszystko na pewno bardzo cenne. Więc jakby to była z takich rzeczy tak naprawdę, które mnie bardzo po prostu przekonały i gdzieś tam też pomysł po prostu trenera na mnie, jeśli chodzi o pozycję gdzieś tam w zespole, o minuty i też, żebym po prostu był sobą i że on też trener po prostu takiego mnie chciał.
1: Czyli trener był po prostu bardzo zdecydowany na ciebie. Dobrze, no to mamy trenera, który tutaj jest chwalony przez zawodników, mamy zbudowany skład, no to jakie cele na ten sezon? Szybkie pytanie.
2: No, na pewno jeżeli chodzi o cele, tak jak wspomniałem na początku, zakładamy poprawę miejsca, które wystąpiło w poprzednim sezonie. Wówczas było to miejsce 15, teraz celujemy wyżej. Trudno tutaj jednoznacznie zadeklarować, które to by mogło być miejsce. Wszak Filip na pewno się ze mną zgodzi, że ta liga z roku na rok nabiera tempa, rośnie bardzo szybko i pod kątem finansowym, i pod kątem sportowym. To wszystko idzie ze sobą w parze i naprawdę trudno jest w tym momencie znaleźć kilka organizacji, które nie chciałyby walczyć o play-offy, czy nawet o coś więcej. Także myślę, że każdy jeden bój w tej lidze to właśnie dobre określenie. To będzie bój, to będzie rywalizacja do ostatnich minut. Detale, o których wspominał Filip, będą decydowały w każdym meczu i na pewno jeżeli wszystko zagra tak jak należy i ja myślę, że sportowo pod kątem pomysłu trenera Edmundsa Walejki, ale także i umiejętności naszych zawodników, to wszystko ze sobą się zgrywa bardzo ładnie, byle też zagrało zdrowie, bo z tym bywało różnie w poprzednich sezonach i myślę, że możemy być spokojni o to, że zawodnicy w każdym kolejnym meczu zostawią serducho na parkiecie i będziemy mogli oglądać na pewno szybką, efektowną i mam nadzieję, że równie efektywną koszykówkę w naszym wykonaniu.
1: No, czyli miejmy nadzieję, że faktycznie ta poprawa nastąpi, że będą to miejsca jak najwyższe, a być może jakaś tutaj pozytywna niespodzianka. No i na koniec takie pytanie, czy mielibyście coś jeszcze do przekazania kibicom, jeżeli chodzi o ten sezon, o to, że sezon się zbliża. Co byście chcieli przekazać naszym słuchaczom?
2: To na pewno, jeżeli chodzi o to zbliżające się spotkanie, to zapraszamy serdecznie na trybuny. Sobota, godzina 18, więc już jutro widzimy się na trybunach przy drodze Dębińskiej 10C. To jest hala WF-u, wcześniej nazywana halą Citizen, tam obok pływalni. Trybuny często pękały w szwach w poprzednim sezonie, także warto się spieszyć, bo różnie z tym może być, ale naprawdę bardzo dziękujemy fanom za to, że licznie stawiali się w poprzednim sezonie na naszych meczach. Ta frekwencja wzrosła ponad 60% względem jeszcze wcześniejszych rozgrywek, także liczymy, że ten pozytywny trend zostanie utrzymany i że każdy będzie w stanie wyjść z takim poczuciem zadowolenia po końcowej syrenie i że faktycznie będziemy wspólnie cieszyć się z tego zwycięstwa numer jeden. Rywal, jak każdy w tej lidze, wymagający. UYZS Politechnika Opolska. Także trzeba będzie naprawdę dać z siebie absolutnie 100%, żeby triumfować w tym spotkaniu, ale myślę, że stać na to nasz zespół i na pewno tej walki nie zabraknie.
0: Ja na pewno mówię, zacznę też od siebie, no ja nie mogę się też doczekać tak naprawdę po raz pierwszy zagrać właśnie tutaj przed kibicami, też poznać ich, zapoznać się i też usłyszeć właśnie ten hałas, który robią, to jak nas wspierają i też mi się daje, że teraz powiem też w imieniu jakby całego zespołu, że jakby my ciężko pracujemy, jakby przygotujemy się do każdego meczu tak samo, każdy mecz właśnie tak jak tutaj mówił jest tak samo ważny. Tutaj każdy może wygrać z każdym i nie ma łatwych meczów, więc my do każdego meczu podchodzimy na 1000% i w każdym meczu zostawimy serducho właśnie dla kibiców, dla klubu, więc jakby ja mogę tylko zapewnić, że w każdym meczu wyjdziemy i po prostu damy z siebie wszystko i liczę, że też będziemy mogli właśnie liczyć na tą obecność kibiców na hali, bo na pewno dla nas zawodników gra się dużo łatwiej, jeśli właśnie hala jest wypełniona, jeśli widzimy kibiców. No i mi się daje, że też nie możemy się doczekać, jak też po meczu będziemy mogli podejść, przybić piątki ze wszystkimi kibicami, przywitać się, zrobić sobie zdjęcia z jakimiś dziećmi, czy ogólnie z kibicami, jeśli będą oczywiście chcieli. Więc także tyle. No, teraz tutaj do soboty, do naszego pierwszego meczu i w końcu zapoznamy się tutaj z kibicami.
2: Jeszcze ze strony marketingowej tylko powiem, bo to jest gdzieś tam mój konik w naszym zespole, w naszej drużynie. Nie, kiedyś była taka książka Mecz to tylko pretekst, czy mecz to pretekst, i faktycznie to hasło gdzieś też nam towarzyszy, bo oczywiście te sportowe emocje na fajnym, wysokim poziomie pierwszoligowym są jak najbardziej na miejscu i jeżeli ktoś lubi koszykówkę, to myślę, że nie będzie narzekał na brak tych emocji, efektownych akcji. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że w trakcie meczów mamy kącik dziecięcy, więc jeżeli ktoś waha się, czy na przykład przyjść z kilkuletnim dzieckiem na mecz, to jak najbardziej będzie miało co robić to dziecko w trakcie spotkania, jeżeli znudzi się na przykład z samym widokiem boiska. Do tego mamy pokazy cheerleaderek z WhatsApp Studio Tańca, mamy również atrakcje w postaci konkursów w przerwie meczu, też teraz partnerem meczu będzie Poznanie Five, także będzie można wygrać ciekawe nagrody właśnie związane z tym wydarzeniem sportowym. Także nic, tylko przychodzić, zaopatrzyć się w szalik na miejscu i złapać tego bakcyla, połknąć go, bo naprawdę dużo osób, z którymi rozmawiałem w przeszłości, jak już poszło, wybrało się na ten pierwszy mecz, to często te twarze radosne widać później, które powracają na trybuny, czy to męskiej, czy żeńskiej koszykówki od zaprzyjaźnionego klubu NA i AZS-u Politechniki Poznań. Także zapraszamy serdecznie i liczymy na gorący doping i postaramy się dać z siebie absolutne 100%, aby ten końcowy rezultat również były zadowalający.
1: Tak jest. I miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie. To był Paweł Jonik.
2: Bardzo dziękuję.
1: I Filip Siewruk z NA Basketu Poznań.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zbliża się również już koniec audycji Sporting Club Afera. To była godzina dla sportu w Poznaniu. Prowadzili tą audycję Aleksander Szwarc oraz Filip Szymkowiak. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji, także czekajcie uważnie. A za dzisiaj już wam, drodzy słuchacze, dziękuję. Do usłyszenia na następnym Sportingu już w poniedziałek.
3: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
4: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
5: Autopromocja.
6: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz Ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
8: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
5: Autopromocja. Radio Afera.

serdecznie pozdrawiam. Nikodem poczuł się zmęczony, no i należy mu się jak najbardziej zasłużony odpoczynek. Tymczasem ja zacznę prezentować dzisiejsze nowości od premiery. Dzisiaj, 18. W zasadzie jeszcze chciałem nadmienić to, że jest piękny zachód słońca nad Poznaniem, więc jak macie okazję, to zajrzyjcie za okno na zachód. Fajne, fajne wrażenia są. Moi mili, więc przechodząc już do nowości, chciałem wam w pierwszej kolejności zaprezentować nowy album od zespołu Anthrax, więc jednego z wielkiej czwórki zespołów thrash metalowych. Ten amerykański zespół w swojej ostatniej odsłonie pokazywał nam się z jak najlepszej strony. Dwa poprzednie albumy Anthraxu są uważane za jedne z lepszych w ich karierze. Czy taki będzie też kolejny? Sprawdźmy to. Cursum Perficio to jest ich najnowsza płyta, która została wydana dzisiaj. No i z tejże płyty wybrałem dla was utwór tytułowy. Gramy.

mocny metalowy łupniaczek na początek dzisiejszego magazynu muzycznego w Radiu Afera. To Anthrax z utworem Cursum Perficio z ich najnowszego, 12 już z kolei albumu studyjnego o tej samej nazwie. Z łaciny Cursum Perficio, to znaczy kończę swoją podróż lub kończę swój bieg, swój kurs. No i ten tytuł wywołał pewną falę spekulacji wśród fanów, czy Anthrax kończy swoją karierę. No i te wątpliwości w pewien sposób rozwiewa, ale nie do końca, lider zespołu, gitarzysta Ian Scott, który w wywiadzie dla Rolling Stone Brazil przyznał, że po premierze zespół planuje 2-letnią trasę koncertową, po której muzycy będą w wieku około 65 lat. No i to już jest wiek, jakby nie było, emerytalny, więc wtedy zdecydują o dalszej swojej działalności, o przyszłości zespołu Anthrax. No i czas pokaże, moi drodzy, czas pokaże. Możliwe, że mamy do czynienia z ostatnią długo grającą płytą studyjną zespołu Anthrax. Więcej utworów oczywiście znajdziecie na portalach streamingowych albo zakupiwszy taki właśnie krążek Długograj w sklepie. Rzeczywiście polecam, zespół Anthrax dostarcza nam jakościowego kontentu na tym krążku, 11 nowych kompozycji. A ja tymczasem chciałbym was zaprosić na koncert, który odbędzie się 19, a więc już jutro, 19 września, rzecz jasna, w Poznaniu zagra zespół Wood Lore. Jest to zespół, który łączy brzmienie akustyczne z rockową energią, folkową wrażliwością i jeszcze popową melodyjnością. To są dwie panie, które grają autorskie piosenki, które są osobiste, surowe i pełne ekspresji, czyli w sumie tak jak każda nasza płyta tygodnia, powstały na potrzeby szczerego kobiecego głosu w muzyce. No i zespół Wood Lore wystąpi na ulicy Nowowiejskiego 13. Co to jest za lokal? Na Nowowiejskiego, no to tam jest pod Minogą i pewnie jeszcze jakieś inne lokale. To za chwilę się dowiemy, natomiast mam również dla was wejściówkę. A, muzyka na nowo. To tak nazywa się ten klub. Muzyka na nowo. Moi drodzy, mam dla was wejściówkę podwójną na to wydarzenie. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, bo jest ona do wygrania w dzisiejszym konkursie, zachęcam do wysyłania SMS-ów pod numer 7148, powtarzam, numer 7148. W treści SMS-a proszę zamontować słowo afera. Dalej, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego muzyka akustyczna jest tak wrażliwa? Proszę o jakąś krótką, kreatywną odpowiedź, którą będę mógł nagrodzić wejściówką podwójną na to wydarzenie. No i żeby zachęcić was do wzięcia udziału, zagram wam teraz kawałek z repertuaru grupy Wood Lore o tytule Mleko.

Mleko od zespołu Woodlore, czyli od Marty Zalewskiej i Magdy Czwojdy. Ten duet wystąpi w klubie Muzyka na Nowo już jutro w Poznaniu. Zapraszam Was na ten koncert. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie i wygrać wejściówkę podwójną, bierzcie telefon w dłonie i wysyłajcie SMS-y pod numer 7148. Dodajcie w treści słowo afera, wasze imię i nazwisko. Proszę się ładnie przedstawić, żebyśmy mogli was wpisać na listę gości. No i następnie odpowiedź na pytanie, co w muzyce akustycznej jest takiego osobistego, jest takiego wrażliwego. Dajcie znać w treści SMS-a, krótkie odpowiedzi i wejściówka podwójna jest do zgarnięcia. Koszt SMS-a to złoty 23 zł, no i koncert, jak już wspomniałem, jutro. Akustyczne brzmienia, rockowa energia i folkowa wrażliwość. Więcej tego typu tekstów, mam wrażenie, opisujących współczesność już jutro podczas koncertu. No a ja tymczasem zmierzam do kolejnego ze stałych punktów w naszym programie, którym jest ona.

I nie myliłem się przed chwilą, mówiąc, że każda nasza płyta tygodnia jest osobista, emocjonalna, wrażliwa. Tak jest, jest też w przypadku płyty Eskapizm od Piotra Kołodyńskiego, zwanego również Oyster Boyem. Druga długogrająca płyta tej właśnie formacji, tego projektu muzycznego, to najbardziej osobiste i dojrzałe wydawnictwo tego właśnie autora. Opowieść o samoakceptacji, miłości, wychodzeniu z depresji i odnajdywaniu nadziei w codzienności. Płyta Eskapizm. No mam wrażenie, że tytuł nawiązuje do wszystkich tych treści, które zostały tam zawarte i wspomniane. Na dzisiejsze spotkanie z muzyką wybrałem dla was utwór z tej płyty o tytule Filmowy

jako współwykonawcy, mianowicie Corey Taylor, zespół Slipknot oraz Serge Tankian z System of a Down, którzy użyczają Roniemu Radke swojego głosu w tym właśnie singlu. Trzy potężne głosy, trzy ikony świata ciężkiej muzyki w jednym... W jednej piosence, no nie mogło to poskutkować niczym innym niż wybiciem tego właśnie singla. W 24 godziny od premiery singiel przekroczył próg 2 milionów wyświetleń w serwisie z czerwonym logo. No niesamowity wynik jak na taką właśnie muzykę ciężką. Jak to wszystko brzmi? Posłuchajmy może na własne uszy i... powiem wam jeszcze, że słuchając tego singla i kolejnej piosenki, którą planuję wam puścić, tam jest tak fantastyczne przejście, że nawet go w pewnym momencie nie zauważyłem, mimo to, że wykonuje te dwie piosenki zupełnie inny artysta albo zupełnie inni artyści. No i nie mają one ze sobą praktycznie nic wspólnego, nawet klimatu, ale przejście jest na tyle fajne, że zagram wam dwie piosenki z rzędu.

utwór Sometimes zaśpiewał nam Sean James, czyli człowiek znany ze swojego zamiłowania do muzyki country i z wykonywania też tejże muzyki. No, niesamowite ukojenie po tym ciężkim łojeniu, które zafundował nam zespół Falling in Reverse, a także Corey Taylor i Serge Tankian. Wcześniej słuchaliśmy utworu Joseph, tego, który podbił właśnie internet. Natomiast Sometimes dał nam troszeczkę wytchnienia. No i w nurcie takiego rocka, bardziej vintage pozostaniemy. Może trochę inny klimat, dlatego że zespół, który za chwilę na naszej antenie się zaprezentuje, był wielokrotnie porównywany na początku swojej kariery do Led Zeppelin. I mówię tutaj o zespole Greta Van Fleet, który szykuje nas kolejnym singlem do wydania swojej kolejnej płyty. Palace for the People ma mieć premierę za miesiąc, no i trzeci singiel promuje tenże album, Tear It Down, taki jego tytuł, tego singla. Jest on utrzymany właśnie w formule takiego retro rocka, no i oczywiście pojawiają się też charakterystyczne wokale Josha Kiszki. On nas uraczy swoim bardzo wysokim męskim głosem, ale mam wrażenie, że Greta Van Fleet już aż tak dużych emocji nie budzi, dlatego że znaleźli oni jakiś właśnie taki swój nurt, swoje brzmienie w tym wszystkim, więc mimo to, że cały czas kręcą się wokół takiego cepelinowskiego brzmienia, to mają w tym wszystkim własny wkład. Tear It Down, najnowszy singiel od tego zespołu.

Greta Van Fleet z zapowiedzią nowego albumu utwór Tear It Down, który zwiastuje nadejście płyty Palace for the People. Premiera zaplanowana na 9 października. Moi mili, a jeszcze bliżej, czyli tydzień wcześniej, będzie premiera nowego albumu od grupy Dead Poet Society. Płyta zatytułowana Monarch będzie miała bardziej współczesne brzmienie, będzie również rockowa, ale to brzmienie no, niezwykle garażowe, niezwykle takie uwspółcześnione. Tam już 4 single wyszły, więc ostatni z nich o tytule Cold chciałbym wam również zaprezentować.

to zespół Dead Poets Society. Energetycznie wybrzmiał singiel o tytule Cold, zapowiedź najnowszej płyty w ich wydaniu. No jest to nieco elektryzująca muzyka, trzeba przyznać. Spotkałem się z takim pojęciem, że można by ich styl scharakteryzować jako gent pop, dlatego że jest tam trochę takiego faktycznie ciężkiego brzmienia, no i takich breaków, ale też nieco melodyjności z popu. Na pewno warto śledzić dokonania tejże formacji, bo na przestrzeni lat częstowali nas oni niesamowicie smakowitymi utworami. Ich poprzednia płyta Vision z 2024 roku również gościła tutaj na łamach naszego magazynu muzycznego, na łamach Aferytmu, i w ramach tamtej płyty podjęli oni też współpracę z zespołem The Warning. O właśnie, może teraz warto by było puścić The Warning, chociaż w sumie coś innego miałem przygotowane na ten moment. No to może Warning później, a teraz Kings of Leon, zespół doskonale znany, który chyba nie wymaga szerszego wprowadzenia. Będzie to lżejsze wydanie oczywiście muzyki rockowej. Zasłużony zespół takimi utworami jak Sex on Fire czy Use Somebody, Pyro, to chyba wszyscy znamy, natomiast okazuje się, że nadal jeszcze tworzy coś ciekawego i chciałem wam zapuścić utwór o tytule My Whole World.

nostalgicznie się zrobiło. My Whole World to zespół Kings of Leon. Zapowiadam w ten sposób swój 10. album, który ma być wyprodukowany całkowicie przez muzyków, bez pomocy zewnętrznych producentów, bez pomocy wytwórni. No i to się ceni, taką niezależność w muzyce. Wspomniałem przed Kings of Leon, że można by puścić jeszcze coś nowego od zespołu The Warning, czyli od trzech dziewczyn z Meksyku, które energetyzują swoją rockową muzyką. No i tak też zrobię. Everything's Falling to ich najnowszy album, który został wydany 28 sierpnia, już parę tygodni temu, ale niezmiernie świeży i niezmiernie nowy. Zaczyna się w ten sposób, od piosenki Ritual.

0: like it's a ritual.
1: Ritual od zespołu The Warning. Tak oto rozpoczyna się ich najnowszy krążek. No i pozostawia on sporo takiej energii. Fantastycznie brzmi nowa płyta od The Warning, chociaż nie ma w niej nic takiego nowego, czym dziewczyny by nas zaskoczyły, czego nie wybrzmiałoby jeszcze na ich dwóch poprzednich krążkach. Więc to jest taki mój jedyny zarzut, chociaż bardzo fajnie brzmi ten rok w ich wydaniu. Na sam koniec ostatnia piosenka, jaką dzisiaj chciałbym wam zaprezentować, to będzie długi utwór od mistrza rocka progresywnego, od Stevena Wilsona, który w zasadzie odcina się od takiego kosmicznego brzmienia z poprzedniej płyty, no i wraca do takiego dawnego brzmienia, które znamy z The Raven That Refused to Sing, jego pierwszego i chyba najwybitniejszego albumu. Requiem for a Village to jego nowy singiel, no i z tym singlem was zostawiam w dzisiejszy piątkowy wieczór. Życzę wam oczywiście miłego, mile spędzonego wieczoru i stosunkowo udanej nocy. Jakub Staw-Budner, kłaniam się zza żółtego mikrofonu. Czas skończyć dzisiejszy aferytm. Jeszcze jedna informacja jest taka, że do zwycięzców w konkursie będę odzywał się już za chwilę. Za chwileczkę do zwycięzców powędrują SMS-y zwrotne. Steven Wilson w naszych głośnikach już powoli się rozkręca, a na naszej antenie po Stevenie aferzasta, a więc aferowa lista przebojów. Zostańcie z nami i oczywiście do usłyszenia.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory.

0: wydaje mi się, że twórcy, jeżeli chcieli zrobić coś nowego, to mogli po prostu zrobić coś nowego, a niekoniecznie bazować na tym tytule, który już po prostu istniał. No ale są gusta i guściki, tak może komuś się podoba. No mi w sumie w miarę, tak, więc chyba jakoś narzekać nie będę.
1: No i myślę, że na miejsce 22 też nie mogą narzekać, bo aż 53 tygodnie na liście.

I pierwszą dziesiątkę otwiera nam zespół The Bull's Eyes z utworem If Heaven Exists. Spadek o dwa oczka, ale to nie jest jakoś bardzo dużo i 17 tygodni

0: siadłość odmienia? Jeszcze inne pytanie najpierw. Sorry, że tak zmieniam tematy, ale jednak to mnie bardziej ciekawi.
1: Myślę, że tak.
0: Czyli Dawida Podsiadły.
1: Tak.
0: No to w takim razie do Dawida Podsiadły sobie tutaj nawiązujemy, bo ciepłe brejki wzięły sobie na tapet.

szczęścia nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

Jak co tydzień witam was w audycji Calcified. Za mikrofonu mówi do was Aleksander Znaniecki. To, co sobie przed chwilą odsłuchaliśmy, to był zespół Talking Heads z kawałkiem Telling Wind, czy Talking Wind chyba. W każdym razie okazuje się, zespół Talking Heads powstał w Nowym Jorku w 1975 i początkowo był to zespół punkowy, powiedzmy gdzieś w stronę tego punku celujący. Natomiast z biegiem czasu stali się przedstawicielami gatunku New Wave i łącząc tutaj różne style muzyczne tak naprawdę, no i też z pewnością przyczynili się do tego, że ten gatunek zyskał na popularności. Też ogólnie tworzyli to brzmienie właśnie New Wave. Dużą rolę odgrywali w tym. No, jeśli chodzi jeszcze o zespół Talking Heads, to najbardziej mi się on kojarzy z utworem Psycho Killer, natomiast okazuje się, że wcale nie jest to ich najpopularniejszy utwór, czy taki najbardziej znany, przynajmniej z tego, co wyczytałem. No ale generalnie pochodzi on z pierwszego albumu. Tutaj widzę, że ten singiel znalazł się na liście Billboardu Hot 100. Osiągnął miejsce 98, więc to raczej był dół tej listy. No ale mimo wszystko myślę, że dostanie się na nią to jednak było coś, zwłaszcza debiutanckim albumem i jeśli się nie mylę, to również debiutanckim singlem. No i myślę, że można już wtedy było przewidywać, że odegrają dużą rolę w historii muzyki. I myślę tutaj, no właśnie, jeszcze w sumie kończąc już może o zespole, a jeszcze o samym kawałku, nie wiem jak, co wy o nim myślicie. Ciężko mi tutaj w sumie w związku z tym, jak radio funkcjonuje, jak radio działa, ciężko mi jakby nie mogę się tego za bardzo dowiedzieć. Mi się on kojarzy, tutaj też przyznam, że nie wgłębiałem się specjalnie w tekst, bardziej mnie tutaj to brzmienie urzekło, które myślę, że nawet obecnie można by się pokusić o stwierdzenie, że jest takie eksperymentalne. Myślę, że gdyby dzisiaj coś takiego się pojawiło, no to też mimo wszystko byśmy, czy może dla wielu osób byłoby to też coś takiego nowego? Znaczy ciężko mówić tutaj, że nowego, skoro już wiemy, że to jest zespół, który tak naprawdę w latach 70., 80. Zaczynał swoją karierę, więc ciężko tak powiedzieć. Trochę, w sensie myślę, że też fajnie tworzy taki, powiedzmy, muzyczny pejzaż, tak to nazwijmy. Słychać, nie wiem, czy to jest krzyk mew, czy po prostu tylko ja to tak interpretuję, ale możemy, tak sobie trochę wyobrażam, że jestem na jakiejś plaży i mam nadzieję, że wam również udało się może przenieść na chwilę w jakieś inne miejsce właśnie w ten piątkowy wieczór. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego utworu. Zazwyczaj tak to wychodzi, że tworząc te, nazwijmy to, setlisty,
Zazwyczaj jest jakieś połączenie między tymi utworami kolejnymi, choć nie zawsze jest ono takie oczywiste. Tutaj trochę wydaje mi się, że brzmienie jest podobne, przynajmniej mi się kojarzy, jakby ja widzę tutaj jakieś podobieństwa, wiadomo, że też każdy patrzy trochę, czy patrzy bardziej, przykłada uwagę, czy słyszy różne rzeczy, zwraca uwagę na różne rzeczy. Ten utwór będzie z kolei po niemiecku i myślę, że to tyle słowem wstępu. Posłuchajmy.

To, czego przed chwilą wysłuchaliśmy, to był utwór 2000 Elefanten niemieckiego zespołu czy projektu Die Wilde Jagd. Nie wiem, dla ilu osób język niemiecki jest przyjemny do słuchania, czy też na ile może ten tekst jest dla kogoś zrozumiały, no bo w przeważającej większości to raczej myślę, że wszyscy słuchamy piosenek, akurat my to też po polsku, ale głównie po angielsku. Więc no, jeśli nie jesteście fanami języka niemieckiego, bądź na przykład macie uraz ze szkoły, gdzie na przykład chcieliście uczyć się języka angielskiego, ale wasi rodzice, czy ogólnie rodzice dzieci w klasie, rada rodziców stwierdziła, że to będzie na przykład język niemiecki, no to musicie mi to niestety wybaczyć. Też ostrzegam, że kolejna piosenka będzie niemiecka, również po niemiecku, chociaż istnieje też jej wersja w języku angielskim, ale uważam, że wersja po niemiecku jest jednak lepsza. Też ogólnie myślę, że słuchanie tak naprawdę, czy muzyka tworzona w ojczystym języku, trochę jest taka pełniejsza, bym powiedział. Tutaj też kiedyś wyczytałem coś takiego, że bardziej emocjonalnie wyrażamy się, czy bardziej dla nas słowa w języku ojczystym mają taki trochę mocniejszy wydźwięk właśnie emocjonalnie. Typu nie wiem, jak wy macie, bo może macie zupełnie inaczej, ale przykładowo przekleństwa po polsku, a przekleństwa po angielsku, jakby abstrahując tutaj od powiedzmy kwestii różnorodności, no to jednak te po polsku myślę, że mają dla nas trochę mocniejszy wydźwięk. Podobnie jak na przykład przepraszanie kogoś po polsku, a powiedzenie I'm sorry, czy sorry, sorka, jakby też myślę, że jest trochę różnica w tym. No i tutaj zakładam, że podobnie też może być w muzyce, dlatego właśnie tutaj i też w przypadku zespołu Kraftwerk, który wcześniej prezentowałem, no to jednak decyduję się na te niemieckie wersje, no bo zakładam, że też one niosą właśnie potężniejszy ładunek emocjonalny, że tak to powiem. Bliżej są jakiejś takiej koncepcji, myślę, którą autor miał w głowie, tworząc tą muzykę. Ale żeby już tutaj taka kącik filozoficzny się trochę zrobił. Ale właśnie, powiem trochę o zespole czy o projekcie. Został on założony, przypominam jeszcze, nazywa się on Die Wilde Jagd. I został on założony przez producenta, tekściarza i kompozytora Sebastiana Lee Filipa. Właśnie w Niemczech. Jest to dość nowy projekt, ponieważ pierwszy album został wydany w roku 2015. Natomiast jeśli chodzi o album, z którego pochodził ten kawałek, który przed chwilą zagrałem, czyli 2000 Elefanten, czyli dosłownie 2000 słoni, to pochodzi on z albumu Urwald Orange, czy Orange,
nie pamiętam, jak to się po niemiecku czytało do końca, wydanego w roku 2018. Tutaj jeszcze, co możemy powiedzieć o tym zespole? Jest to ogólnie muzyka eksperymentalna, jest to muzyka właśnie psychodeliczna. Tutaj przyznam, że czytam, czy czytam, nie że słowo w słowo, ale opieram się na stronie internetowej właśnie tego zespołu, bo trochę mnie zaskoczyło, ale ciężko w sumie trochę znaleźć o nich informacje. Tak naprawdę poza tą stroną przyznam, że nie zrobiłem aż takiego dużego researchu. Widzę, że są też jakieś artykuły na ich temat, ale no na przykład na Wikipedii podając jako przykład czegoś, co byśmy się spodziewali, że wszystko tam będzie, no to jednak ich nie ma, co jest nieco zaskakujące. No właśnie, tutaj też właśnie tą swoją muzyką tak piszą na stronie, że właśnie też tworzą takie muzyczne krajobrazy właśnie psychodeliczne. Tutaj też myślę, że to mogliśmy słyszeć, że są połączone elementy z różnych kultur, też z różnych okresów historycznych. I myślę, że to też nadaje takiego wyjątkowego brzmienia tej muzyce. Jeśli chodzi jeszcze o utwór 5000 Elefanten, to polecam sobie obejrzeć teledysk do niego, który też jest dość ciekawy. Widzimy tam osobę w takiej masce. Mi osobiście ona się kojarzy, znaczy to też dzieje się na pustyni. Kojarzy mi się to może trochę z takimi afrykańskimi maskami, ale tutaj przyznam, że też zupełnie nie jestem ekspertem w tej kwestii, więc też nie chcę tutaj za bardzo dorabiać jakiejś teorii, ale polecam sobie obejrzeć ten album. Tutaj też, jeśli chodzi o tekst tego utworu, no to też myślę, że jest taki trochę, znaczy w pewnym stopniu historyczny, bo pojawia się tutaj Ketura, czyli druga żona Abrahama. To jest postać, która pojawia się w Biblii. Nie wiem do końca, czy w wierzeniach katolickich ona też się pojawia, na pewno tutaj w judaizmie, czy właśnie w tej Biblii judajskiej. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale na pewno tam się pojawia. No właśnie, i jest mowa właśnie o tych 2000 słoni. Przyznam, że nie wiem, jakby nie wgłębiałem się tak bardzo, czy to jest przedstawienie właśnie jakiegoś historycznego wydarzenia, czy czego dokładnie, ale bardziej tutaj skupiłem się na brzmieniu. Tutaj też w sumie jestem ciekaw, jak oceniacie to, że jest to piosenka w języku niemieckim, ponieważ tak stereotypowo może język niemiecki nie wydaje się takim dobrym językiem do śpiewania, ponieważ raczej on się kojarzy z takim, powiedzmy, twardym, może trochę gardłowym, bym powiedział, brzmieniem. I no może dla niektórych z was było to jakieś pozytywne zaskoczenie, że w sumie, moim zdaniem przynajmniej, dobrze się to wszystko łączy i dobrze to wszystko brzmi. Natomiast patrzę tutaj na czas trwania wejścia i znowu się rozgadałem, więc zamknę już ten temat.
Polecam zapoznać się z tym zespołem, jeśli wam się spodobał ten utwór. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego utworu. Tak jak już zapowiedziałem, również będzie on po niemiecku. I nie wiem, czy chcę wam dawać spoiler. Może powiem tylko tyle, że udamy się teraz w kosmos. A resztę dopowiem już po utworze.

To, co właśnie usłyszeliśmy, tak jak zapowiadałem po niemiecku, był to Peter Schilling, choć tak naprawdę nazywa on się Pierre Michel Schilling. Tak trochę z francuska. Natomiast jest on Niemcem, urodził się w Stuttgarcie. Tyle można o nim powiedzieć na sam początek. Utwór zaś to był utwór Major Tom, Völlig losgelöst, czyli akurat tutaj na albumie, na anglojęzycznej wersji tego albumu jest on zatytułowany Major Tom Coming Home, choć wydaje mi się mocno, że to nie jest dosłowne tłumaczenie. No właśnie, Major Tom, z czymś wam się to może kojarzyć, zwłaszcza jeśli słuchacie tej audycji, to jest niemal pewne, że wam się to z czymś kojarzy. A kojarzy wam się to ze Space Oddity Davida Bowiego, ponieważ ten utwór jest trochę takim sequelem, bym powiedział, duchowym, bym powiedział, sequelem, ponieważ nie wiem, czy nie sądzę, żeby to było, że tak powiem, oficjalnie zatwierdzone przez Davida Bowiego. Nie wiem w sumie, czy David Bowie w ogóle odniósł się do tego utworu. To mogłoby być całkiem ciekawe, czy mu się on spodobał, jaka była jego opinia na ten temat. Utwór został wydany album, z którego pochodzi ten utwór w ten sposób, został wydany w roku 1982. Album nazywa się Failure im System. Niestety już mój niemiecki może trochę kuleć. Czyli błąd w systemie. Rok później, bo w roku 1983 ukazała się anglojęzyczna wersja tej płyty, jak się możecie domyślać, pod tytułem Error in the System. No i właśnie, okazuje się, że ten utwór był dużym sukcesem. I tak naprawdę tutaj mówię o tej wersji angielskojęzycznej, ponieważ ona, jeśli chodzi o świat, powiedzmy, poza Niemcami, ona odniosła większy sukces i była hitem w wielu krajach. Między innymi utwór tutaj zajął pierwsze miejsce na listach przebojów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych zajął on 14 miejsce, co też jest, uważam, bardzo dobrym wynikiem, więc faktycznie tutaj nawet teraz widzę, że spotkał się on z pozytywnym przyjęciem ze strony Davida Bowiego, więc właściwie mamy już odpowiedź na pytanie, które zostało zadane. I no właśnie, i co dalej? Chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, która teraz, jeśli chodzi o utwór, o sam gatunek, to myślę, że możemy go określić jako synth-pop, że było to dość mocno właśnie te syntezatory słyszalne. To też przypominam, był rok 82.

Jest to określane muzyka, którą tworzył również pod terminem czy pod tym określeniem New Wave, więc też tutaj z kolei zostajemy trochę właśnie w temacie New Wave'u, gdzie wcześniej przedstawiłem utwór zespołu Talking Heads. Więc gdzieś tam znowu to wszystko nam się łączy. Natomiast teraz znowu tak wychodzi, że znowu się przeniesiemy do bardziej czasów, bardziej teraźniejszych, choć myślę, że patrząc na średni wiek, tak to nazwijmy, muzyki puszczanej w audycji, to można by to określić jako przyszłość. Przeniesiemy się więc do przyszłości i posłuchamy tym razem polskiego zespołu, choć może to nie być takie oczywiste i może powinienem to powiedzieć dopiero po piosence. Wtedy moglibyście się zastanowić, czy sami byście powiedzieli, że to jest polski zespół. Natomiast tradycyjnie więcej szczegółów po tym, jak sobie odsłuchamy tego utworu, więc tymczasem posłuchajmy.

Wysłuchaliśmy sobie dwóch utworów. Pierwszy utwór, który już wcześniej trochę zapowiedziałem, był to Jeremiah Cain. To jest, tak jak mówiłem, zespół polski, a nawet więcej, ponieważ są oni z Poznania. Zespół powstał w roku 2017. Tutaj na Spotify'u opisują się jako wybuchowa mieszanka glam metalowych riffów i takich retro vintage właśnie syntezatorów, co myślę, że jak najbardziej wybrzmiało w utworze, którego wysłuchaliśmy, a był to utwór z ich pierwszej debiutanckiej płyty pod tytułem tylko znajdę, o właśnie, Neo Angeles, a utwór nazywał się No Turn Back. To jest utwór, z tego co tutaj widzę, to mający najwięcej odtworzeń właśnie z tej płyty, dlatego też między innymi się na niego zdecydowałem. Tak jak mówiłem, zespół powstał w roku 2017, płyta również ukazała się w roku 2017. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Tak jak wcześniej sobie zażartowałem, że w stosunku do wieku muzyki, której zazwyczaj tutaj słuchamy, to jest to trochę podróż do przyszłości, do tego roku 2017, no to tutaj też przewijają się w tej muzyce, myślę, że takie wątki futurystyczne, czy takiego retrofuturyzmu, jak to określamy, no między innymi sam tytuł Neo Angeles, który sugeruje jakąś, nie wiem do końca jak to rozumieć, czy może poniekąd chodzi o obie rzeczy, bo zarówno jakieś nowe Angeles, jak może też jakieś coś związane z neonami, bo to też jest właśnie częsty motyw w utworach, czy powiedzmy w tej estetyce związanej z synthwave'em. Tutaj też wiem, że zespół Jeremiah Cain aktywnie cały czas nagrywa nowe utwory, też koncertuje. Między innymi występował na Pyrkonie, wydaje mi się, że nie tym w obecnym roku, tylko w roku albo 2025, albo 2024. Zresztą no, trudno się dziwić, jeśli skoro oni pochodzą z Poznania. Tu też taka może trochę prywata, ale poznałem ich, trochę śmieszna sprawa, przez wlepkę, która nomen omen, nie wiem, czy to powinienem mówić, ale znajdowała się w toalecie. No i w sumie też właśnie było tam coś na niej w estetyce takiej synthwave'owej, więc stwierdziłem, że wygląda to ciekawie i że zobaczę, sprawdzę, co to jest. No i nie zawiodłem się, faktycznie to brzmienie odpowiadało temu, czego można by się spodziewać właśnie patrząc na tę wlepkę. Natomiast drugi utwór, którego posłuchaliśmy, to był utwór Elizabeth zespołu. Teraz nie do końca umiem to przeczytać, ponieważ jest to zespół czeski. To jest 13 pisane cyframi rzymskimi, kropka stoleci,
więc 13 stulecie, nie wiem, czy o to chodzi. Tutaj nie znam języka czeskiego. Co ciekawe, znaczy jest to też zespół, w sumie myślałem wcześniej, że jest to zespół bardziej współczesny, natomiast okazuje się, że został on założony w roku 1989, więc całkiem, no może nie bardzo dawno temu, ale jednak nie określiłbym go jako współczesny. Tutaj dokładnie usłyszeliśmy utwór z płyty Straceni w Karpatach, wydany, ten album został wydany w 1998 roku. No i tak jak mówiłem, to był utwór Elizabeth, który tutaj opowiada historię Elizabeth Bathory, która była Elżbieta Bathory, nazywana krwawą hrabiną z Szachtic. To jest miejscowość czy zamek, który znajduje się na Słowacji, w Słowacji. No właśnie, i też tutaj słyszeliśmy, myślę, że też, no, nie jest to aż taka nowa muzyka, nie jest też aż tak stara, ale myślę, że tutaj pod względem brzmienia i tak duchowo to jest to takie tak brzmieniowo taki, no takie przypomina starszą jednak muzykę. Tutaj grają oni gothic rock i hard rock. Początkowo byli zespołem postpunkowym. Natomiast ciekawostka, ponieważ jest to zespół czeski, natomiast największą popularność zdobyli w Polsce, tak się okazuje, gdzie mają swoich wiernych fanów, gdzie koncertują. Tutaj dwa najbliższe koncerty.

Dobry wieczór. Witam w audycji Fresh and Madness w Radio Afera. Jak zwykle po 23 w piątkowy wieczór mówi do was Lech Molendowski i zapraszam na 2 godziny metalu. Kropka. Dobra, będzie też trochę w bok, ale no zaczęliśmy też nieźle w bok. Przykrą informacją i wiadomością dla fanów szwedzkiego debitu, ale ogólnie chyba szwedzkiego mocnego uderzenia no musiała zmartwić, bo zaczęliśmy audycję od utworu Phantom, który kończy ostatni album Live the Storm zespołu This Fear. No i niestety z tego składu 3/5 muzyków już nie żyje. Basista Henke Frickman 15 lat temu, Thomas Lindberg rok temu, 16 września 2025, no i na dniach perkusista Markus Andersson, zasłużona persona dla szwedzkiej sceny kastowej. No i szkoda, to już nie wróci. Jako drugi oczywiście The Gates, ostatniej znakomitej pożegnalnej płyty. Pożegnalnej dla Tomasa, nie wiem czy zespół będzie funkcjonował. Nie wyobrażam sobie The Gates bez Tompy. A wy? Albo This Fear, albo wiele, wiele innych kapel? Ja nie. Jak to mówią, pewnych osób się nie da zastąpić, chociaż jak widzieliście na Summer Dying Loud, nawet Warla Dana da się zastąpić. Do SDL-u jeszcze dzisiaj na chwilę wrócimy. No i o śmierci też dzisiaj trochę będzie nas gonić, jak wszystkich. Najpierw może jednak rocznica 40, bo ja już jestem starszym dżentelmenem i pewne rzeczy muszę wam przynosić i grać na audycjach, nie tylko dla młodzieży, bo młodzież może znać o wiele lepiej historię niż ja, ale pewne rzeczy we mnie siedzą od dziecka i się z nimi, z wami i nimi się dzielę. To by pomyślał. Druga płyta Megadeth, Peace Sells But Who's Buying, skończyła 40 lat, skończy jutro, przepraszam, 19. Ale się jarałem jako dzieciak, że te trzy pierwsze krążki mają takie, a nie inne tytuły z trzykropkami, z znakami przystankowymi. W ogóle są to zdania, które zadają albo pytania, albo są twierdzące i są krytyczne wobec cywilizacji, społeczeństwa i człowieka. I Dave ma cięty język, wszyscy wiemy o tym. No i jest to jedna z arcydzieł trashowych. Nie ma w ogóle dyskusji. Ten 86 rok, wracamy do tego, że to był rok, jeżeli chodzi o thrash metal, wybitne i wybitne płyty powstały i w ogóle nie było dyskusji, że ta płyta ma być w audycji, czy nie. Co tam jeszcze mieliśmy? No przecież trójka Metaliki, Antraksik, dwójka, no i będzie jeszcze za niedługo. Już jest, już tu się wita. Już za rogu wychyla swój krążek Slayer, ale o tym potem. Najpierw Megadeth, skład, który nagrywał debiut, no ale jednak druga płyta już była nagrywana pierwotnie przez Randy'ego Burnsa, legendę na nagrywania w Ameryce, ale jednak zmienili wytwórnię. Nie trafili do Music for Nations, tylko do Capitolu i zmieniły się też plany remiksowe, no ale te wersje Burnsa można posłuchać na boksie z 2011 roku, ale nie, dzisiaj posłuchamy sobie oryginalnego pierwszego odpoczynania. No i ten utwór też musi polecić, więc najpierw The Conjuring, no i Peace Sells i ten teledysk, starsi złacze na pewno pamiętają, MTV jeszcze grał muzykę i nawet tam czasem leciało coś cięższego, to ten teledysk też często gęsto latał. 40 lat, Megadeth dwójka.

pięknie 40 lat temu. Druga płyta Megadeth brzmiała właśnie w ten sposób, a po 40 latach Rudy udowadnia, że zapowiedziany koniec zespołu, zobaczymy oczywiście jak to będzie wyglądać, ale płytą Megadeth się żegna, jeżeli się żegna, godnie. Bardzo dobrze mi ta płyta robi. Ja wiem, ona jest mocno uderza w moją strunę nostalgiczną, ale no ja już właśnie jestem w tym wieku, że oczekuję właśnie pewnych rzeczy, jak inżynier Mamoń, który już kiedyś słyszałem i dokładnie tą płytą trafił gdzieś tam na te płyty z początku lat 90., które lubię, jest okej. No ale zoba. Po 10 latach wraca Anthrax, po ponad 10, z płytą Cursum Perficio. Pozostaję na kursie, dotrwam do końca, kończę swoją podróż. Właśnie, to jest trochę, no dawno nie miałem łaciny, dwuznaczne tłumaczenie tego łacińskiego powiedzenia, bo zarazem zostają na kursie, ale też jakby już kończyli trochę tę podróż. No i czy kończą? Czy kończą tak samo godnie jak Megadeth? Powiem tak. Not great, not terrible. Redaktor Gajewski pewnie się będzie tą płytą jarał. Ja po 10 latach i po tej poprzedniej płycie, która w ogóle nie podoba mi się i nudzi mnie i nie słucham, to jest podobnie. Są momenty, które mi się podobają jako całość. Nie jestem zawiedziony, trochę się spodziewałem. Szału nie ma. W tym roku zdecydowanie jak na razie Megadeth wygrywa. Już nie mówię o tej metalice sprzed kilku lat. Slayera nie wiem, czy się doczekamy powrotnego. Wiecie, że to się może wszystko zmienić. Oni mi też mieli nie wrócić. Mieli się rozpaść, nie wracać, bo Araya powiedział, że ma dość tras. No i co? No i wrócili. I wszystkie wróble ćwierkają, że ich zobaczymy nawet w Polsce w przyszłym roku. Nie wiem, czy to jest prawda. Zastrzegam się, że nie mam takiej informacji. No ale ja wiem, że wielu z was by chciało. O i właśnie sobie przypomniałem, że to już prawie 8 lat od ostatniego dla mnie koncertu Slayera w Łodzi. Dobry to był koncert i dobrze go pamiętam. Godne pożegnanie, które musieli zepsuć powrotem. I teraz człowiek by chciał ich zobaczyć jeszcze raz, czy są w stanie jeszcze tę magię przywrócić. Wracając do Anthraxika. Co tu się dzieje? 53 minuty, 43 sekundy, więc na szczęście jest parę minut krótsza od poprzedniej. I dopiero tak naprawdę ten szósty utwór zaczyna mi się tutaj nużyć. Infectious, nawet go dzisiaj nie posłuchamy, ale on jest taki właśnie trochę donikąd. Początek jest okej. I tyle. I tyle. No, no nie mam nic więcej dobrego o tej płycie do powiedzenia, bo tak jak mówię, tak jak Megadeth trafiło mi zaskakująco tą nutką nostalgiczną i te utwory się po prostu bronią i tu w ogóle nie ma dyskusji. Ktoś mógłby powiedzieć, że to już wszystko było i w ogóle, no tak, ale z drugiej strony, jak oni mieli tę tak zgraną formułę nagrywać na tyle nowych sposobów, jak próbowali to na dwóch poprzednich płytach, które są świetne, ale tam nie było właśnie jednak tych rzeczy, które ja jako młody człowiek tak bardzo lubiłem w ich płytach i dziękuję, u mnie to styknęło. A w tym Anthraxiku też są takie, oj są mrugnięcia okiem dla starszych fanów. Można je wyłapać, jak ktoś znajdzie cierpliwość, żeby sobie posłuchać. Jeżeli komuś się ta płyta podoba, nie mam uwag, jestem w stanie to zrozumieć. Ja też mam różne płyty, które się mi podobają, a innym nie i też się dziwię, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To co, zupełnie znikąd utwory 7 i 8. Długo się zastanawiałem, co by tu puścić. Może ten Edge of Perfection, najdłuższy, prawie 7-minutowy, który prawie cały jest oparty na blaście. No posłuchajcie, to jest wariować. 7 minut i tam są blasty jakieś antraksowe. Dobra, New York City, 93 i tytułowy Cursum Perficio, najnowszy Anthrax.

No i tak to sobie leci. Najnowszy antraksik Cursum Perficio. Chyba nie trafi do podsumowania w tym roku. Oj, Megadeth na pewno, ale to... No, jeszcze się osłucham z tą płytą, ale nie sądzę. Teraz kolejna rocznica, 40 znowu. No, trochę tego mamy. Mam jeszcze jakieś stare rocznice. Tu 20, tu 20. No, jeszcze dwie 20. Co jest lepsze, dwie 20 czy jedna 40? Zostawię was z tym pytaniem i zostanę w Nowym Jorku. Był Anthrax, będzie Chromax, legenda crossovera, hardcora metalizowanego, hardcora jak tam chcecie, założona jeszcze w 80 roku przez 12-letniego Harley'a Flanagana. No a historia składów tego zespołu to jest w ogóle na tę chwilę chyba już tę batalię prawną ostatecznie wygrał właśnie Harley Flanagan, basista, wokalista i w różnym składzie on sobie prowadzi teraz ten Shield. Całkiem fajna była ta ostatnia płyta In The Beginning. Przyjeżdżał do Polski też na liczne koncerty. Z tego co wiem, to ludzie chwalą. Wszystko niby gra i buczy. No i, no ale mimo wszystko ja wolę ten stary Chromax w tym starym składzie z Johnem Josephem na wokalach, z którym się tak pożarli i tam nawet doszło do bójki na noże w 2012 roku. No i za dwa miesiące reedycja, co ja gadam, re-recording debiutu The Age of Quarrel. Właśnie o tej płycie mówię, bo ona kończy 40 lat, 86 rok.

Jak to za dwa miesiące będzie brzmiało, ten re-recording, tak naprawdę tylko z Harleyem z oryginalnego składu? No chyba mniej legitnie niż te re-recordingi braci Cavalera, pierwszych Sepultur. Nie wiem, zobaczymy. Nie mam z tym żadnego problemu. Cofnijmy się zatem do tych płytek, które gdzieś tam na pirackich kasetach kupowałem jeszcze w podstawówce. No trzy pierwsze płyty Chromax to był dla mnie sztos i ta ewolucja też. Oni coraz bardziej odchodzili od tego czystego hardcora, ostro-punkowego, w stronę by jednak bardziej metalu i grali trochę spokojnie. I ta Alfa Omega z 92 roku, no to była jedna z ulubionych płyt wtedy w podstawówce jeszcze. A na The Age of Quarrel jest szybko, ostro i do przodu, ale jako czwarty utwór poleci Seekers of the Truth, 4-minutowy. I to jest właśnie ten utwór, który zapowiada te późniejsze brzmienia w katalogu Chromax, a zatem otwierający We Gotta Know, Show You No Mercy, Street Justice i rzeczony Seekers of the Truth sprzed 40 lat. New York City, Chromax, Hardcore, yo, yo, yo.

Tak jest, tak się wykuwał crossover w latach 80. w New Yorku. Zmieniamy klimaty, bo to już pierwsza godzina prawie za nami, aż się tak rozgadałem, że tylko cztery zespoły poleciały. No to lecimy z kolejnymi pięcioma do godziny pierwszej. Nowość, no ale zaskoczyli mnie w ogóle, nie spodziewałem się już. Dzisiaj się dowiedziałem, że oni się rozpadli dwa lata temu. Niemcy, Revel in Flesh. No jeżeli tak się nazywa zespół, to co może grać? Oczywiście, że szwedzki death metal. Pierwsze pięć płyt do 2019 roku i ta przedostatnia, The Hour of the Avenger, była u nas grana. To był grudzień 2019, przed tym całym syfem. Potem się okazało, że dwóch panów, którzy tworzyli core, szkielet, rdzeń tego zespołu, czyli Hauberson i ten drugi perkusista Mageson, sobie takie szwedzkie aliasy nadali, bo oczywiście oni się nazywają bardzo po niemiecku. Ten Mageson to jest przecież Markus Köhl, a ten Hauberson to jest przecież Ralf Hauber. No i chyba się dwa lata temu pożegnali ze sobą, po czym rok później Ralf Hauberson przywołał sobie kolejny, zupełnie nowy skład ludzi, którzy wcześniej nie mieli z Revel in Flesh nic wspólnego i proszę bardzo, wracają z płytą Flesh for the Cult of Death. Jest szwedzki death metal. Plus cover Crowbar na koniec. I tego coveru oczywiście, że posłuchacie. Otwierający tytułowy, jako drugi Pool of Blood. Nie, musi być gore trochę. Co to mam za okładkę fajną, smaczną? No, typówka. Jest szwedzki death metal jak byk. Jakby to nagrał Roger Johansson, bym się nie zdziwił. Powiem szczerze, to jest trochę ten poziom, ale słucha się tego bardzo fajnie. Lubicie szwedzki death metal? Proszę bardzo. Ale mam od razu spoiler, po tym będzie prawdziwy szwedzki death metal.

No i tak, Revel in Flesh, całkiem przyjemny krążek. Oczywiście, jak kochacie szwedzki death metal, to jest masa niemieckich zespołów, które grają szwedzki death metal. I okej, nie mam uwag. Bardzo fajne granie death metalowe. Pozostajemy w death metalu, ale teraz przeniesiemy się do Szwecji. Kolejna rocznica, okrągła 20. Jedyna płyta projektu Death Breath Nicka Andersona. 20 lat skończyła 17 września z Thinking Up The Night. No i to jest płyta, której mogę słuchać na okrągło. Tak jak miałem ostatnią fazę na reaktywowany Murder Squad, czyli super grupę złożoną z członków Entombed Dismember z gościnnym udziałem panów z Autopsy. No to teraz mamy super grupę Nicka Andersona z gościnnym udziałem choćby takich ludzi jak Scott Carlson z Repulsion, Fred Est Beast Dismember, czy Jürgen Sandström, wiadomo, Grave Entombed w tym czasie. No i wyszło to doskonale, mogę, tak jak mówiłem, to jest podobnie jak Murder Squad. Fajnie, że się reaktywowali, teraz chciałbym, żeby Nike trochę odłożył na bok ten swój helikopter i no i znalazł czas, żeby nagrać coś, cokolwiek, niech to będzie nawet epka, bo oni epki też fajne, przecież nagrywali dwie i no wywołuję do tablicy, bo takie super grupy to ja lubię i sobie posłuchajcie otwierającego Death Breath, ten teledysk do dzisiaj pamiętam. Pamiętacie teledyski, starsi słuchacze? Było kiedyś coś takiego. A pamiętacie Night of the Vampire, Entombed z 95-96 roku, teledysk, jak się tam ganiali po śniegu, przebrani za wampirów? To były te czasy. Death Breath, Coffins of the Unembalmed Dead. Tutaj właśnie Scott Carlson wokalnie, bo na pierwszym utworze śpiewa niejaki Robert Persson. To jest chłopak, który w wieku 16 lat na pierwszej demówce Rune Magic grał i na chyba dwóch kolejnych. No i trzeci utwór, A Morbid Mind, z rzeczonym moim kochanym Jorgenem z Grave Entombed. Death Breath sprzed 20 lat. Ja bardzo proszę, panie Anderson, zagraj pan jeszcze death metal.

Ale urwał, ale to było dobre. Death Breath z jedynej, jak na razie, debiutanckiej płyty sprzed 20 lat, Stinking Up The Night. No, wchodziła mi tu nóżka i główka też machała. Ja chcę więcej. Teraz kolejna rocznica i tutaj rzeczywistość uderzyła mnie mocno, bo no jakim cudem ta płyta ma już 20 lat? Przecież to jest nowa płyta, to jest jeden z tych nowszych albumów Napalm Death, Smear Campaign. 15 września skończył 20 lat. Ja pamiętam, jak się z Bartkiem Donarskim jaraliśmy tą płytą, jak wyszła, i gościnnym udziałem Aneke z The Gathering. To jest jakby mały selling point tej płyty, bo najważniejsze jest to, że to jest kolejny znakomity album Napalmów i tu w ogóle nie ma nic słabego. No, oni udowadniali tą płytę, że po 20 latach od debiutu można grać nadal ostro i wszyscy się dziwili, że wow, jak oni po tych 20 latach wrócili do takiej normy, do takiego zasuwania już od chyba płyty. No bo tę drugą połowę lat 90. mieli trochę bardziej eksperymentalną, to jest fakt, ale w XXI wieku, no powiedzmy, może nie na order, ale tak, no nie, na Me of the Music Business też już była ostrzejsza i już potem jadą w tym swoim klimacie i nie mają słabych krążków w zasadzie do dzisiaj. A dokładnie 6 lat temu ukazał się ostatni, jak na razie, ich album, 18 września 2020. No, pytanie, czy jest sens, żeby oni jeszcze coś nagrywali? Pamiętacie, ja kiedyś robiłem zestawienie, ile oni mają utworów tylko na płytach? Już nie pamiętam, tam mi coś chyba pod 200 wyszło. Więc jeżeli ktoś narzeka, że oni z jakichś płyt nie grają utworów na koncertach, mimo że to są przecież krótkie formy, no to się nie dziwcie, bo no, i tak setlisty mają potężne i nawet gdyby nagrali po jednym utworze czy dwóch z każdej płyty, no, dało pewnie by się. To są krótkie strzały. To co? Cofamy się do 2006, w zasadzie pozostajemy jeszcze trochę. Otwierający, no, wywalam intro, nie chcę tego intra. Think Fast, Let Go, Puritanical Punishment, Beating, When All Is Said and Done. Ten właśnie utwór trochę przypomina te płyty z drugiej połowy lat 90., ale to nie znaczy, że jest słaby. Napalm Death, no jest to zespół, który jest ważny.

20-lecie Smear Campaign Napalm Death za nami. No, mam nadzieję, że chociaż jeszcze jedną płytę wydadzą. Brakuje mi tam Mitcha Harrisa i tych jego wrzasków na koncertach, no ale co robić? Czas nie oszczędza nikogo, także audycji. Zbliżamy się powoli do końca, jeszcze dwa zespoły. Najpierw Japonia, legendarny Psy. No i Psy był grany nieraz w tej audycji przez różnych prowadzących. Ja pamiętam, jak przyszedłem do audycji, to na pewno graliśmy Imaginary Sonic Scape w 2001 roku. To jeszcze Szymon Kropaczewski przynosił. Potem jakieś tam kolejne płyty na pewno też były. Shiki sprzed 4 lat grałem na 100%. Tego zeszłorocznego Hangman's Hymn, nagranego po 18 latach na nowo, mogłem nie grać, nie przypominam sobie. No ale proszę, jest nowy album. Znowu po japońsku. Go Ka. Ukazał się początkiem września. Zespół był u nas na Summer Dang Loud i jeszcze chyba na koncercie w Krakowie. Z tego, co czytałem, to wszystkim się podobało, co ten zespół na scenie wyprawia. No, prowadzony nieodmiennie przez niejakiego Mirai Kawashime. W składu zupełnie też jego szanowna małżonka, nosząca sceniczny pseudonim dr Mikanibal. Ta facetka ma doktorat z fizyki na Uniwersytecie w Tokio, czajcie to, a na scenie z tym saksofonem, co wyprawia, to nie daj się. No i gitarzysta i wszystko jest pięknie, fajnie. Jeszcze mają jakiś gości na tej płycie od muzyki japońskiej, ludowej, nazwijmy tak, rzeczy. No i tak, ja się nie dziwię, że on tutaj poszedł w ten japoński, bo dużo rzeczy tutaj chciał wyrazić no, w sposób bliski Japończykowi, niekoniecznie dla odbiorcy poza... Znaczy, powiem tak, ja nic nie rozumiem, a mi się podoba. Zresztą sam tytuł można odbierać na różne znaczenia ma ten Goka, bo to jest, gdzieś doczytałem, że to jest jakiś ogień. Ale po pierwsze, ogień apokalipsy, który spali nas wszystkich, zniszczy świat, ale też ogień czyszczący. Nazwałbym to, gdy grzesznik siedzi w, no nie w piekle, ale przed piekłem, jak się nazywał ten przedsionek piekła. To on właśnie tam go wypala z jego grzechów i on może potem pójść do nieba. Czyli jeszcze to nie jest piekielny ogień. A z drugiej strony jest to też ogień, z trzeciej strony, który no, można nazwać go karmą, czyli jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, co zrobiłeś złego, będzie ci oddane w dwójnasób. Dobra, ja na japońskiej mitologii nie za bardzo się znam, ani na wierzeniach, ani na buddyzmie, a zdaje się, że lider Sa jest no, praktykującym buddystą. Szacun. Jeden utwór otwierający 9-minutowy, Kusoshi, część pierwsza, druga i trzecia, bo to ma was zachęcić do sięgnięcia po ten krążek, nawet jeżeli no, jest wam obcy ten zespół, nigdy o nim nie słyszeliście. Tu się dzieją rzeczy, tutaj są różne formy, bo ten black metal no, jest tu obecny, ale to jest o wiele, wiele więcej rzeczy w tej prawie godzinnej podróży przez umysł lidera Psy. No to co, lecimy z tym pierwszym utworem, a będziemy się potem żegnać.

0: Radio Afera.
1: No i bardzo fajnie się zaczyna ta płyta. Saj, polecam wam całość, bo tam się dzieje dużo ciekawych rzeczy, ale my się już żegnamy. I za tydzień kolejna audycja w jednoosobowym składzie. Na koniec doom metal ze Szwecji, Rune Magic. Po niecałym roku Niklas Rudolfsson stwierdził, że on nie będzie na nic czekał i wydaje kolejną. Nie chce mi się już liczyć, która to jest płyta. After Chaos Nocturnal Vigil jest trochę inaczej i bardzo mi się to podoba, że nie jest tak samo jak na... Są tutaj pewne haczyki. Muszę się jeszcze wsłuchać dobrze w ten album, ale jest tak jak powinno być, czyli średnio otworów jakieś tam 10 minut, 8... 86 minut trwa ten materiał, więc tylko otwierający After Chaos, który trwa, no, najdłuższy na płycie, 13,5 minuty, w sam raz do godziny pierwszej. Ja czekam na nowy, drugi krążek Unformulas od Niklasa, ale no, będę jeszcze go wywoływał do tablicy. A tymczasem się żegnamy, ja się żegnam, życzę wam złej nocy i do usłyszenia za tydzień. To była audycja Freshnik Bandness w Radiu Afera. Mówię do was Lechu Malendowski. Jeszcze raz złej nocy.

stare rondo, w pustym portfelu gwizdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasta